0: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie.
1: Rock Radia.
0: Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
2: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Pawełka ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenas zatrzymano w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie.
3: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
0: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
4: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6,41 zł, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7,17 zł, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13.30 w Kancelarii Premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
1: Radio. Rock Radio w drodze.
5: Początek poranka na drogach w stolicy jest raczej spokojny. Ruch jest płynny i utrzymujecie dobre tempo. Warto zachować bezpieczny odstęp i spokojny rytm jazdy, bo dzięki temu podróż do pracy może dziś minąć naprawdę komfortowo i bez niepotrzebnego pośpiechu. Zachowajcie ostrożność.

0: Rádia Roka. Pogoda.
1: Raczej sporo chmur i zdecydowanie niższa temperatura niż ostatnio. Tak ma wyglądać cały dzisiejszy dzień w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 15 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Podobno nie będzie padać, ale oczywiście nie jest to pewne na 100%. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, więc możecie tradycyjnie rozpocząć dzień od wypicia kawy albo herbaty. A jutro ma być więcej słońca i zrobi się też cieplej.
0: Rock Radio 103.7 FM.
2: Panie pośle, możemy się wam przedstawić?
3: Nie, ja się nie czuję.
0: Powstanie Rock Radia.
4: No dobra, udało się. 8 maja, piątek, 4:05 po 6:00. Witajcie, dzień dobry. Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczków.
5: Dzień dobry, jest ze mną oczywiście Jan Bajor. Bajorek, dzień dobry.
4: Ja wiem, że nieprofesjonalnie jest mówić nareszcie piątek, ale umówmy się. No dlaczego? Kto nie żyje od weekendu do weekendu? Kiedyś tak usłyszałem.
5: Tak ktoś ci powiedział?
4: No tak.
5: Myślę, że był bardzo nieżyczliwy.
4: Chciał się
5: wpuścić
4: na poza anteniu, powiem ci kto.
5: Aha,
4: dzień dobrze. Dobry Państwu, będziemy z Państwem do 10:00. Piątek, czekamy na starter piątkowy. Mam nadzieję, że kto ma wiedzieć, ten wie, a szczególnie ten ktoś, na którego telefon czekamy. 2 2 4 4 0 66. Czekamy na Wasze głosówki na Messengerze i wspólnie będziemy podbijać, można powiedzieć, do bram piątku. Billy Idol na dobry początek, White Wedding. Witajcie, dzień dobry, łączy nas klasyka rock.

0: Petty, Ram Jam, mocne, proszę Państwa, rozpoczęcie powstania Rock Radia Piątkowego, 13 po 6. I pytanie, czy dyplom dzisiaj prymusa powstania Rock Radia zgarnie osoba, która w piątki zawsze startuje weekend? Oto jest pytanie, 2 2 4 4 0 66. Halo?
1: Cześć Jan, cześć Kajetan, Rafał z Krakowa się kłania, lista obecności oczywiście podpisana. No w Krakowie dzisiaj niestety szaro, buro i ponuro, więc moje plany weekendowe zostały trochę przez pogodę pokrzyżowane. I tak mi się coś wydaje, że spędzę chyba ten weekend z książką i kawą w ręku. To też jest jakaś alternatywa dla takiej pogody. Zatem pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymaj ta się zdrowo. Hell yeah!
2: Hell yeah! Pozdrawiamy!
0: No czasami można odpocząć po prostu. Najzwyczajniej nawet w świecie, trzeba. Nawet trzeba. No i nie jasne. Tylko w Krakowie, szaro, buro i ponuro. Pozdrawiamy cię, Rafałku. I uznajemy weekend za oficjalnie wystartowany. Dziękujemy, pozdrawiamy. Tradycji stało się zadość, a przy okazji Rafałowi wysyłamy dyplom prymusa powstania Rock Radia. Queen Radio Gaga, 14 po 6. Teraz już z górki.

Hit of the Moment, czyli Asia w Rock Radio. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, 21 po 6. Będzie Manam, będzie Santana. Będziemy sprawdzać listę obecności powstania Rock Radia, a wy, mam nadzieję, będziecie z nami.

0: Santana, She's Not There za 27. Siódma, proszę Państwa, i co? Messenger. Podobno mamy wiadomość na Messenger, że to sprawdzamy. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, Busiarz z Gniezna, Denzel się kłania, logujemy się do systemu. No, piątek, piąteczek, piątunio, wieczorem będzie koncert The Watch Plays Genesis, trzeba się przejechać do Poznania, trochę posłuchać muzy. A teraz ruszamy, ostatni dzień roboczy w tym tygodniu. Skoro mówicie, że z górki, to lecimy!
2: Hell yeah!
3: O kurcze, patrzcie.
0: Pozdrawiam, jak poleciał.
3: Poleciał, jak
0: Adaś. Wiatr go pociągnął. Pozdrawiamy serdecznie. Gniezno odhaczone, proszę Państwa, kłaniamy się nisko. Dziękujemy za ten meldunek. Weekend, proszę Państwa, na horyzoncie. Tego się trzymajmy. Blair, Song Number 2, to jest numer, którego nie słuchamy po cichu.

This could be right one, April Wine za 21.7 i za chwilę historia pewnej starszej pani z Chin, która oszukała przeznaczenie i cudem uniknęła śmierci buszując we własnej kuchni. O. Zostańcie z nami, bo najzabawniejsze historie pisze po prostu życie, a po drodze hołki Suzy Quattro.

0: drodze.
1: Warszawskie drogi o tej porze pozostają przejezdne i raczej spokojne. Na głównych kierunkach ruch układa się równomiernie, nie ma większych utrudnień i wyraźnych spowolnień. To też dobry moment, by ruszyć wcześniej i spokojnie zaplanować dojazd. Przypominamy też o uważności przy zmianie pasa oraz o zachowaniu cierpliwości wobec innych uczestników ruchu.

0: Suzy Quattro w Rock Radio, dokładnie za 8:07, proszę Państwa. A jeśli kuchnia to Wasze królestwo, podobnie jak u mnie, to lepiej sprawdźcie dwa razy, jakich narzędzi używacie. Pewna 90-letnia kobieta z Chin oszukała przeznaczenie i przez 20 lat nieświadomie używała granatu jako młotka. Jak sama mówi, mieliła nim przyprawy, rozgniatała paprykę, rozłupywała orzeszki, czy wbijała sobie gwoździe.
1: No proszę.
0: Dopiero ekipa remontowa, która zaczęła u niej pracę, zorientowała się, że młotek to tak naprawdę granat z czasów wojny wietnamskiej. Dajcie spokój, tyle lat w kuchni, że też nigdy nie miała ochoty się rozerwać?
2: Powstanie Rock Radia.
0: Ale co ciekawe, nie tylko nasza bohaterka zasługuje na owację, bo po przyjeździe służby wietnamskie postanowiły zabezpieczyć niewybuch, wkładając go do folii bąbelkowej.
1: No,
0: Bon Jovi, Keep the Faith. Proszę Państwa, proszę pamiętać, najważniejsze w kuchni to przepisy BHP.

Keep the Faith i Bon Jovi w Rock Radio. Za 3 minuty będą newsy, a w nich dobre wieści o tym, że strażakom udało opanować się pożar w Puszczy Solskiej. Szczegóły za chwilę.

0: Jan Bajor Bajorek.
1: Człowiekiem roku Forum Ekonomicznego.
2: To on wskazał kandydata na prezydenta.
3: Od czasów marszałka Józefa Piłsudskiego tak wielkiego przywódcy państwa polskiego nie było.
0: Powstanie Rok Radia.
4: Lepszej laurki mieć nie będę, proszę Państwa. Dojechaliśmy do siódmej. To powstanie Rok Radia. Po siódmej na pewno wrócimy do sprawdzenia listy obecności Rok Radia, bo w piątki jesteście wyjątkowo aktywni. Teraz siódma i news.
5: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. I mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV.
0: Rok Radia.
5: Dorota Wartecka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
6: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
5: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
7: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
7: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
8: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
7: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
5: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
9: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą. To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
5: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
10: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
5: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
0: Słuchasz Rok Radia. Sport w Rok Radiu.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcie europejskiej puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, a Aston Villa z Matim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasburg 1-0. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. To oznacza, że jeśli wygramy dziś z Litwą, możemy zapewnić sobie powrót do elity.

0: Radio. Rock Radio w drodze.
1: Trwa kolejny etap budowy kanalizacji na ulicy Borków. Od wczoraj zamknięty jest przejazd przed skrzyżowaniem z traktem lubelskim. Od strony Juchasów dojedziecie tylko do miejsca prac. Objazd prowadzi traktem lubelskim, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą. Tak będzie do około 22 maja. Nie traćcie cierpliwości.

0: Słuchasz Rock Radio. Rock Radio. Pogoda.
1: Sporo chmur i raczej małe szanse na przebłyski słońca. Tak przez cały dzień ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Synoptycy twierdzą też, że nie będzie padać. Temperatura sięgnie maksymalnie 15 stopni i taka też będzie ta odczuwalna. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, więc nasze samopoczucie powinno być dzisiaj też całkiem dobre. Jutro możemy spodziewać się za to większej ilości słońca oraz tego, że zrobi się cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Go Your Own Way, czyli Fleetwood Mac w Rock Radio 13 po 7. Proszę Państwa, chyba mamy debiut na Messengerze. Halo, prosimy.
1: Cześć wszystkim, Warszawa melduje się na 3 dni przed egzaminami. O. Przygotowani i zaraz czas do szkoły. Pozdrawiam wszystkich. Hell yeah.
0: Hell yeah. Hell yeah. Pozdrawiamy, cóż za młode pokolenie. Proszę, trzymamy kciuki. Bardzo. Nie wiadomo, jakie to egzaminy. Pewnie matura.
2: No tak zakładam.
0: Zakładam. Wczoraj widziałem maturzystów. Tak, dziwnie się poczułem.
2: Pozdrawiam. Jakich poznałeś? A, po stroju galowym.
0: Jakich poznałem? Mieli wytatuowane twarze. Miałem.
2: Ja nie wiem, jak teraz
0: Michałem,
2: wyglądają maturzyści.
0: Boże, była szkoła, wychodziła młodzież ubrana na galowo. No mówię, maturzyści.
2: Co ty robiłeś pod szkołą?
0: No mijałem szkołę, jechałem, stoi na rogu od lat,
2: okay.
0: Ta sama, przy której skręcam w lewo.
2: Przepraszam, jak ja słyszę szkoła i myślę o tobie, to w ogóle to nie pasuje ze sobą.
0: No ja wiem, no, ja robię maturę na statku pirackim.
2: No właśnie, jakbyś przejeżdżał obok statku pirackiego.
0: To i na
2: absolutnie,
0: to wtedy
2: to wszystko
0: pewnie bym
2: tak
0: wysiadł i się rozmarzył. Pozdrawiamy serdecznie, trzymamy kciuki, egzamin i matura, pamiętajcie, to bzdura, potem to dopiero będzie. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, 14 po 7.

Nirvana Rape, mi w Rock Radio 19 po 7. Lady Punk, Stay to School za chwilę. Łączy nas klasyka rocka. Mam nadzieję, że macie odpaloną aplikację Rock Radio.

0: Down, down, status quo, w Rock Radio Full do 8, Messenger, halo, prosimy, co tam piszczy w trawie?
1: Cześć Orły, tu motorniczy z Krakowa Tomek. Ten egzamin za 3 dni, jaka matura? Ósmoklasisty, jeszcze młodsze pokolenie się wam trafiło. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie.
0: Tego się nie spodziewałem, to tym bardziej trzymam kciuki. Egzamin ósmoklasisty, kiedyś tego nie było za moich czasów. Matura to
2: chodziłeś do gimnazjum, czy...
0: Nie, no bo, później było gimnazjum.
2: No właśnie, ja na przykład miałem egzamin gimnazjalisty.
0: Egzamin gimnazjalisty, tak, dobrze. Tak, teraz nie ma gimnazjum, tylko jest 8 klas podstawowych.
2: Tak, tak?
0: Wróciło stare, dobre. A ile lat liceum teraz trwa?
2: No, 4.
0: 4, tak? Czyli tak, jest tak, po staremu, jak to się mówi.
2: Tak, jak było kiedyś.
0: Pozdrawiam w takim razie wszystkich ósmoklasistów. Skoro za 3 dni, to trzymamy kciuki, teraz w poniedziałek. No to w weekend wiecie, co robić. 2 2 4 4 0 66. Albo głosówki na Messengerze. Loose in the Sky with Diamonds, The Beatles. Ja na przykład dzień przed maturą byłem w barze w hotelu Felix.

0: Voice of Summer, Don Henley w Rock Radio za 21.08, ale to nie koniec dobrego. The Doors i Human przed 8, a wy zostajecie, mam nadzieję, z nami i z aplikacją Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Od wczoraj możecie spodziewać się utrudnień na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka. Drogowcy rozpoczęli tam korekty krawężników przy torowisku i etapami będą ograniczać wybrane pasy do skrętu oraz przejazdu przez skrzyżowanie. W kolejnych tygodniach utrudnienia obejmą także Rakowiecką. Zachowajcie ostrożność.

0: Human i Polski w Rock Radio za 8:08, proszę Państwa, a w powstaniu Rock Radia robimy co możemy, żeby codziennie wpływać dla Was, wyłapywać dla Was najlepsze, najbardziej absurdalne newsy, dlatego tym bardziej nie wiem, jak mogliśmy, słuchaj, przegapić taką perełkę. Jak czytamy na portalu Kurier Lubelski, to jest bliski sercu portal, bo ty lubisz te portale lokalne.
1: Uwaga, tak jest, no.
0: Proszę Państwa, egipska mumia czekała na tomografię ponad 2000 lat. Wykonali ją naukowcy w Lublinie, o dziwo, i otrzymali zaskakujące wyniki. 2000 lat, a my narzekamy na terminy w NFZ-cie.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Nie, ale poczekaj, z drugiej strony robili ją w Lublinie.
1: No tak, no.
0: Więc też ją robili pewnie na NFZ.
1: No mogli tak, ale no, ale mumia u siebie w domu bardzo długo czekała, wiesz, o co chodzi?
0: Ach, no tak. No, no.
1: Więc musiała skorzystać z naszej jest, lepszej
0: może polska zdrowia. Mumia.
1: Na pewno.
0: 2000 lat temu nie wiem, kto rządził, no. 966 Mieszko. Dobra, nieważne. Guns N' Roses, welcome to the jungle.
1: Nie, to jest egipska mumia.
0: Za 7:08. Oj, dobrze, no kombinuję sobie głośno.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
1: No właśnie spać się kładę.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Wstajemy, nie śpimy, proszę Państwa. Rebus jebus piątkowy sam się nie rozwiąże. Szczególnie, że do satysfakcji można zgarnąć na cały weekend. Także chodźcie do nas, za daleko nie odchodźcie. Bądźcie przy radiu, będziemy się bawić. A teraz posłuchajcie newsów.
4: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce.
2: Rock Radia.
4: Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność do Polski. Jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
5: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
5: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
4: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
7: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
8: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
9: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
4: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
10: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
11: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
4: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
2: Rock Radio. Rock Radio. W drodze.
12: W stolicy poranny ruch stopniowo się zwiększa, ale przejazdy nadal przebiegają raczej sprawnie. Komunikacja między dzielnicami nie powinna dzisiaj sprawiać większych problemów. Jeśli wybieracie się do centrum, to warto zostawić sobie kilka minut zapasu i jechać spokojnie. Taka jazda zwykle pozwala szybciej i wygodniej dotrzeć do celu. Szerokiej drogi.

0: Muzyka roka. Pogoda.
1: Głównie chmury, małe szanse na słońce, ale przynajmniej nie powinno padać. Tak zdaniem synoptyków będzie wyglądała dzisiaj pogoda we Warszawie. Z tym deszczem to uważajcie, bo nie jest to pewne na 100%. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 15 stopni. Do tego wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro na niebie za to pojawi się w końcu więcej słońca i zacznie też robić się cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Rock Radio. Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Psycho Killer Talking Heads w Rock Radio, 12 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: Wtedy on cały na biało, jak co piątek, proszę Państwa, Rebus jebus w wydaniu weekendowym, czyli oprócz satysfakcji można wygrać na cały weekend, do czego zachęcamy. Za chwilę usłyszcie zagadkę poprzedzoną kategorią. Zagadka będzie zagrana dwa razy i potem wy albo 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Kto zrobi to dobrze, wygrywa satysfakcję i na cały weekend lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: kultowi bohaterowie.
4: Cały czas.
0: O, to Rebus jebus.
5: Mój ojciec bardzo lubił Fransa.
6: A teraz Mateusz Wajchelewicz.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek słuchamy jeszcze raz i zastanawiałem się, co to za kultowa postać.
5: Mój ojciec bardzo lubił Fransa.
0: Twój ojciec też lubił Fransa. 2 2 4 4 0 66, głosówki na Messengerze. Dorzucamy na cały weekend i gramy Ci Love i Wychowanie.

ta Celyna, Celyna! Kazik na żywo, 19 po 8, a my gnamy do rozwiązania Rebusa Jebusa. Po drodze zagramy Rolling Stonesów, proszę państwa, i grupę Cheap Trick, a wy, mam nadzieję, zostajecie z nami.

0: Czekaj, łączy tu want me w Rock Radio w 8:30. Myślę, że ci, którzy słuchają Rock Radia, chcą teraz odpowiedzi i rozwiązania. Rebus, jebusa.
1: Rebus, jebus.
2: W Rock Radiu rebus, jebus.
0: A przynajmniej taką mam nadzieję, proszę państwa. Wjeżdżamy w takim razie z rozwiązaniem. Najpierw przypomnijmy zagadkę.
3: Mój ojciec bardzo lubił Fransa.
4: Boże, fantastyczna
0: nuta. A on przełożył tę wajchę. Dobrze, 2 2 4 4, 0 66 i głosówki na Messengerze. Halo?
5: Moje uszanowanie z tej strony, Kuba, z rozwiązaniem rebusa jebusa. Nie jest to ojciec dyrektor, jest to ojciec Mateusz. CSI Sandomierz. Pozdrawiam, hell yeah.
0: Tak, jest CSI Sandomierz, to jest dobra odpowiedź. Ja kiedyś liczyłem liczbę przestępstw przez jakby odcinki i sezony. Chodzi o to, że co drugi mieszkaniec Sandomierza jest przestępcą. Gratulujemy serdecznie.
4: No nie, ale byli też jacyś przyjezdni.
0: No, to prawda.
4: Wiem, że były takie odcinki.
0: No dobra, no ale tak czy
4: bo moja partnerka jest fanatyczką tego serialu.
0: Musiało być w Sandomierze strasznie dużo przestępstw. Powiem ci, że nie lepiej nie wychodzić z domu.
4: No tak.
0: Gratulujemy, wysyłamy satysfakcję, dorzucamy na cały weekend. Kto jeszcze? Halo?
6: Cześć, kochani. Dzisiejszym kultowym bohaterem rebusa jebusa jest ojciec Mateusz. Pozdrawiam. Maja z Legnicy.
0: Pozdrawiamy cię, Maja. Pozdrawiamy Legnicę. Wysyłamy satysfakcję na cały weekend. Szczęść Boże. Trzeci telefon.
7: Hej, witajcie, tu Mocie.
4: O, Mocie.
7: Dzisiejszego rebusa jebusa jest ojciec Mateusz. Trzymajcie się, hell yeah.
4: Hell yeah.
0: Jakoś
4: ale
0: się
4: dużo
0: trzymamy.
4: Młodego pokolenia.
0: Mocieju. Pozdrawiamy Mocie. Serdecznie. I to jest dobra odpowiedź.
4: Tak jest. Zasłużone brawa tłumu.
0: Kiedyś taką rolkę nagrywałem udawając ojca Mateusza, ale to były jaja. Pozdrawiamy serdecznie, wysyłamy wszystkim satysfakcję.
4: Sobie Instagrama.
0: Nie ma tego na Instagramie. Jesteś... Ty, Mosiek. Mosiek.
4: Mośku.
0: Idź precz, a my będziemy grać klasykę rocka.
4: Nie, to Spin Doctors, a nie Perfect.
0: Tu Princess, Rebus Jebus wróci po 8 w poniedziałek. A co?

0: Access, Baby Don't Cry za 19.09. Manam, Creedence i Foo Fighters. Zestaw przygotowany przez nas, który zostanie zagrany jeszcze przed 9 w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Poranek na drogach przynosi raczej komfortowe warunki. Ruch jest umiarkowany, a przejazdy pomiędzy dzielnicami przebiegają raczej bez większych opóźnień. Warto wykorzystać ten spokojniejszy moment na płynny dojazd do pracy. Przypominamy też o ostrożności w pobliżu przejść i przystanków, gdzie o tej porze ruch pieszy wyraźnie rośnie.

0: Everlong, Foo Fighters i ten numer sprawdza się doskonale, szczególnie w piątek przed weekendem, jako petarda. 9 newsy w Rock Radio, teraz świeższe.
1: Tu Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy do 9:00, słuchacie Powstania Rock Radia. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Bajor Kajto na posterunku. Gramy klasykę rocka, a przed wami teraz o 9:00 newsy.
3: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa.
1: Newsy Rock Radia.
3: Dorota Wartecka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Hrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Wciąż wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
3: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
5: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
3: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
6: So far,
7: jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
3: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem. Jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
8: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
3: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1500 osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością. A przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
1: Sport w Rock Radio.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Drugi i trzeci to potknięcia rywali z Zabrza i Białegostoku. Jagiellonia jutro podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji.
1: Pogoda.
3: Pochmurno dziś w wielu regionach. Deszczu spodziewamy się głównie na wschodzie, a na krańcach południowych możliwe burze. Może się też miejscami przejaśniać. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, w większości regionów około 15 do 18, 20 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro pogoda będzie podobna.
0: To są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Aneta Bartosiewicz i Zegał w Rock Radio, proszę państwa, 12 po 9 Messenger.
1: Zjadłeś L.
0: Nie, wcale nie zjadłem L. Dosłałem łóżko. Halo?
2: Halo, halo?
0: Halo, halo?
2: Witam z Wrocławia. Powiedzcie, kurna, czemu jest tak zimno? Buziaczki, pozdrawiam was, Lucyna z Wrocławia.
1: Pozdrawiamy.
0: Bo to jest maj, proszę pani.
1: Bo to jest maj, pachnie łasowska kępa.
0: Czasem, prawda, dokładnie.
1: Szalonym, zielonym zem,
0: tak jest. A czasem jest cieplej, czasem jest zimniej. To są odwieczne prawa natury, panie kierowniczko. Na szczęście my palimy przez cały czas na okrągło. Pozdrawiamy cię, Lucynko, pozdrawiamy Wrocław. Wrocław pozdrawiony, Janis Joplin, Summertime.
1: O właśnie.
0: To dla tych, co im zimno, to teraz będzie cieplej. Proszę.

0: money for nothing, Dire Straits.
1: No, jak trzyma mikrofon mocno w dłoni.
0: Tak jest.
1: Ale ty umiesz mocno trzymać, wiemy,
0: no
1: wiemy.
0: I umiem machać, prawda? Dlatego miałem ksywę machacz w liceum. TSI Pink Floyd w Rock Radio, proszę państwa, za chwilę.
1: Tak, wszyscy prosili o macha.
0: Tak, tylko musiałem zakrywać płaszcz.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: certainly was in the right.
1: Money. Pieniądze, proszę państwa, Pink Floyd. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, prawda?
2: No tak.
1: A jak wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Dobrze, żarty na bok, proszę państwa, bo suszy tak, że zaraz spodnie wyschną. Za 29.10 gramy klasykę rocka. Red Hoci przed nami, Scar Tissue, nie będzie żartów o skarach. I to nie wszystko, bo jeszcze za chwilę, proszę państwa, coś, a raczej zespół, który zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy, czyli Motley Crue. I tutaj zawsze mamy gwarancję bangera.

0: A nie mówiłem? Motley Crue, Girls, Girls, Girls. I człowiek z automatu robi głośniej. I zaraz sobie Motley odpalę w samochodzie, ale nim się pożegnamy, jeszcze Lady Punk, U2 i Skorpionsi w Rock Radiu. Łączy nas, proszę Państwa, klasyka rocka.
1: Tu Rock Radio.

0: Send Me an Angel, Scorpions, ależ pięknie, anielsko kończymy ten tydzień. Kajto Ruszczyk, pan od guziczków.
1: No, w tym wypadku wypada powiedzieć Danke Firales.
0: Dlaczego wypada powiedzieć?
1: Bo to Skorpionsi.
0: Aha, okej. Okay. Myślałem, że po prostu zamiast anioła rozmawiam z Belzebubem. A w studiu, proszę państwa, Kuba Kaleta. Dzień dobra.
2: Dzień dobry. Dzień dobra.
1: Dobra.
0: Dzień dobra. O, widzę, że szybko podłapałeś. Fajnie.
2: No, to jest takie nowe młodzieżowe słowo. Jesteśmy trendseterami językowymi
0: trochę, nie? 6-7,
2: jest. O, jest, tak.
0: Dobra, co po 10, stary wariacie?
2: No, po 10, proszę państwa, przekonamy się, że można wrócić po prostu na scenę po latach takiego dołka, tylko trzeba zrobić recykling. To jest taki pro tip life hack.
1: W sensie siebie, czy?
2: No, swojej twórczości,
0: aha,
2: tak.
0: Aha, no tak, to wypadałoby.
2: I nie mam tu wcale na myśli, żebyś na przykład tam podesłał...
0: Chadomen jest najlepszym przykładem,
2: co?
0: Nie? Facet grał w metalowych zespołach, tak, a potem wrócił z disco polo.
2: No,
1: to jest,
2: i co?
1: To jest recykling,
0: to jest recykling.
1: No.
2: Tak.
0: Żeby nie być cyklistą, prawda?
2: Tak.
0: No, no jest to też taka rockerka podszyta, prawda?
2: No moim zdaniem jak najbardziej.
0: Tak.
1: Rockerkę
0: a po 12, kochany, w białych krukach?
2: A po 12, oj, tutaj będą się działy rzeczy, oj, dlatego że to weźmiemy na warsztat taką płytę, która ma na okładce wielkiego ptaka.
0: No i właśnie, chodzi po głowie słowo penis, nie wiem dlaczego, prawda?
1: I... Ale on powiedział ptak.
2: Właśnie.
1: Dlaczego to łączysz? To dziwne jest, Janek.
0: To też prawda. No. Ale jest taki rodzaj synonimu.
1: No tak, to prawda.
0: W zależności od wielkości ptaka, prawda?
1: No tak. Czy tak, ptak, czy ptaszek, penis, czy penisek.
0: Tak. Pies, czy kot, prawda? Szare, czy burę, prawda?
1: Idzie grześ przy zwierzę.
0: Tak, wezmę cię na górę. Kuba Kaleta przejmuje stery. Proszę państwa, będziemy się żegnać czerwonej burę. Takiego weekendu państwu życzymy,
1: o,
0: prawda?
1: To jest świetne.
0: Tak.
2: No. Dam ci klucz od bramy, tam,
0: tam się
2: pokochamy,
0: prawda?
2: Tak. Super numer, bardzo
0: coś
2: lubię.
0: Tam, coś tam wyburasił Kasię. Słyszymy się w poniedziałek o 6. Miłego weekendu. Na razie, pa.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Cześć, po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie energetyczny numer In Excess, ale wcześniej newsy.
2: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
2: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. A dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
4: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
5: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
4: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
5: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
4: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
2: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na aut już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łopoda, rzeczniczka koalicji.
6: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W szpitalu zmarł mężczyzna poszkodowany w pożarze strzelnicy na Ursynowie. To piąta ofiara tego wypadku, a doszło do niego 21 marca na terenie remontowanego obiektu. Śledczy nadal ustalają przyczynę tego pożaru. Na Białołęce przy ulicy Ostruckiej powstanie pływalnia. W ostatnich dniach wmurowano tam kamień węgielny. To oznacza początek budowy obiektu, a ten zapowiada się obiecująco, mówi Tomasz Kutporski z Białołęckiego Ośrodka Sportu.
8: Czekają wszystkie kluby sportowe, żeby robić tu zawody. Spora widownia. Będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi.
7: Otwarcie pływalni będzie w drugiej połowie przyszłego roku. I jeszcze jedna informacja. Rozpoczyna się druga edycja bezpłatnych spotkań dla kobiet na Woli, a chodzi o Wolę Wiedzieć, menopauza bez tabu. To cykl warsztatów i wykładów związanych ze zdrowiem. Najbliższe spotkanie zaplanowano dzisiaj o 18 przy Ogrodowej 3. Wcześniej, bo już za godzinę, powiem za to więcej o słupkach, które pojawią się na ulicy Wiertniczej.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Dziś Dzisiaj w Warszawie na niebie dominować mają chmury. Synoptycy nie przewidują przebłysków słońca, a temperatura ma ich zdaniem sięgnąć około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Podobno nie będzie też padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to na niebie ma pojawić się więcej słońca i temperatura zacznie iść w górę. W niedzielę za to w dzień zobaczymy maksymalnie około 20 stopni i nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola!
1: O, jestem. Cześć Kuba. A jestem dlatego, że już za chwilę startuje nasz rockowy wehikuł czasu i będziemy mówić o...
0: No o czym będziemy mówić?
1: No właśnie, porozmawiamy dziś o utworze, który no na przykład moim zdaniem jest jednym z najważniejszych utworów w historii rocka.
0: Mocne słowa, ale ja tylko chciałem przypomnieć, że Typ Niepokorny Stachurskiego to jest cover.
1: Dobre, śmieszne, ale to nie o tym, Kuba.
0: A nie, no to ja już nie wiem.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock Radio. Klasyk

0: To bardzo przyjemny kawałek, to klasyka rocka od Garbage w Rock Radio. Za 27 minut będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas, proszę sobie wyobrazić, do przełomu mileniów.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 2000. To właśnie w tym roku Francja zostaje piłkarskim mistrzem Europy. Papież Jan Paweł II ujawnia treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. No, to było wielkie wydarzenie. A Brytyjczyk Andrew Nicholas oddaje udany skok na spadochronie zbudowanym na podstawie projektu Leonarda da Vinci.
2: Za to dokładnie 26 lat temu, czyli 8 maja 2000 roku, wychodzi singiel It's My Life Bon Jovi. Numer pochodzi z 7 albumu zespołu, czyli

0: It's My Life to był taki powrót z zaświatów, do których to zaświatów muzycy trafili w połowie lat 90. No i to był taki powrót, jak to się mówi, na pełnej petardzie. Bo It's My Life
1: tak się mówi.
0: No tak się mówi, prawda?
1: No.
0: To jest młodzieżowy język cały czas. Ja muszę być teraz na czasie, tak? Bo są dynamiczne czasy.
1: To prawda.
0: No. Dobra, dlaczego to był powrót na wielkiej petardzie? Na pełnej petardzie. Bo It's My Life okazał się największym hitem muzyków z New Jersey od czasu ich rockowej Prosperity, przypadającego na lata 80. i początek 90. No i jak tak sobie przejrzałem notowania list przebojów, to wyszło mi, że tej poprzeczki zawieszonej pod sufitem przez single It's My Life panowie z Bon Jovi już nigdy nie przeskoczyli. A dlaczego? Bo John Bon Jovi tam się ze swoją wielką fryzurą nie zmieścił między sufitem a poprzeczką. To dlatego.
1: Ojej.
0: A co?
1: A wiesz w ogóle, że teledysk do utworu It's My Life jest najczęściej oglądanym teledyskiem zespołu Bon Jovi na YouTubie?
0: Teraz już tak.
1: No to taka ciekawostka.
0: No fajna.
1: Można się w tym tekście dopatrzeć intertekstualizmu.
0: Ale mądre słowo. Kurza twarz.

0: No dobra, ja nie mogę być gorszy. Prostata?
1: Kurza stopa, powiedziałam, ole uszy.
0: Kurza prostata, no dobra. Ładne powiedzonko. Dobra, ja nie mogę być gorszy, bo według mnie tekst i muzyka w It's My Life to jest, uwaga, postmodernizm w czystej postaci. Dlatego, że mamy tutaj jednoznaczne nawiązania do poprzedniego wielkiego hitu Bon Jovi, czyli Living on a Prayer. To nawiązanie muzyczne to takie charakterystyczne, rozgadane brzmienie gitary, uzyskane dzięki tak zwanemu talkboxowi, a nawiązanie tekstowe to wzmianka o Tomim i Jeanie, czyli o parze ciężko harującej na swoją lepszą przyszłość. Rel.
1: Rel.
0: No.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

I to jest numer, którego wyjątkowo przyjemnie słucha się w piątek. To Lou Reed, klasyka rocka, prosto z początku lat 70. w Rock Radio. Za 17 minut będzie 11, a my już za chwilę i wejdziemy na wyższe obroty. I dołożymy do pieca, bo posłuchamy sobie glam metalowego hitu z trzeciej płyty studyjnej Twisted Sister, czyli z krążka Stay Hungry. I to będzie kawałek, do którego powstał chyba słynny klip, który eksploruje taki dość popularny popkulturowy motyw, w którym to mamy nauczyciela, który gnębi uczniów, a ci uczniowie oczywiście słuchający rocka mszczą się na nim w zabawny sposób, ośmieszając go publicznie. Już za chwilę Twisted Sister, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No to jest bez dwóch zdań jeden z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o muzykę lat 90. Klasyka rocka od The Cranberries. W newsach o 11 sprawdzimy, jak idzie gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie, a po 11 posłuchamy sobie rockowego numeru, ale opartego na syntezatorowym motywie w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: O 11 posłuchamy nieśmiertelnego hitu Van Halen, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
3: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
2: Jak dotąd spłonęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
4: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
5: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie, ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą znad Iranu.
2: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie. Dla czołówki to ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: I jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobre wyniki w Rzymie. A korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecha. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magdalinette i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
2: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z międzynarodowego zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura chce umorzenia postępowania wobec Mieszka R., który jest podejrzany o zbrodnie na Uniwersytecie Warszawskim. Przypomnę, że biegli uznali, iż mężczyzna był niepoczytalny w chwili ataku, jednak rodzina zamordowanej portierki kwestionuje tę opinię. Nie wyklucza też wniosku o ponowne przebadanie mężczyzny. Na ulicy Wiertniczej pojawiają się słupki. To po wniosku youtubera, który dokumentuje zachowanie kierowców parkujących na chodnikach. Słupki będą zamontowane po wschodniej stronie ulicy, tak aby uniemożliwić wjazd samochodów, mówi Jakub Dybalski.
7: Postaramy się tam trochę ten chodnik wysłupkować, żeby co najmniej utrudnić wjazd na chodnik, to dlatego, że to przeszkadza. Chyba, że to jest po prostu niezgodne z przepisami.
6: Na razie nie wiadomo, kiedy w całości słupki pojawią się na Wiertniczej. Z samochodu przesiadamy się do pociągu. Koleje Mazowieckie żegnają EWUS-ie. To elektryczne zespoły trakcyjne z serii EW60. Oba składy zakończyły służbę, a jeździły w barwach Kolei Mazowieckich prawie 20 lat. Za godzinę powiem za to więcej o ważnym zakazie wprowadzonym w Kampinoskim Parku Narodowym.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: W Warszawie na niebie mają dzisiaj dominować chmury. Raczej nie mamy co liczyć na przejaśnienia, ale przynajmniej nie powinno padać, tak twierdzą synoptycy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 15 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy raczej umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to powinno zrobić się pogodniej i temperatura będzie powolutku szła w górę. W niedzielę na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

To jest świetny numer dla tych z was, którzy planują jakieś aktywności dzisiaj, albo na przykład w weekend. Inspirujący, energetyczny kawałek od Survivor w Rock Radio. 19 minut po 11, a my już za chwilę zrobimy sobie powtórkę z polskiego. No podejrzewam, że maturzystom, którzy pisali w poniedziałek matury, to już się chyba nie przyda ta powtórka. No chyba, że planujecie jakąś poprawkę pisać, to wtedy jak najbardziej. Już za chwilę klasyka rocka od kultu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: I to jest petarda, klasyka rock out AC/DC w Rock Radio, a ja lojalnie przypominam, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia, w związku z tym czekamy na wasze historie przypałowe, które nas po prostu wyrwą z kapci, a to dlatego, że poza tytułem rock'n'rollowca dnia do autora albo autorki tej najciekawszej, najbardziej nietypowej, niecodziennej historii powędruje koszulka i kubek Rock Radia, więc bardziej nawet powędrują niż powędruje. I jeżeli zastanawiacie się, co to może być za historia, która nas oczaruje, no to proszę bardzo, ja teraz zaglądam sobie do skrzynki z historiami i wyciągam z niej taką oto anegdotkę.
1: Dzisiaj na adres mojej babci przyszła paczka i to są moje martensy. I babcia je przymierzyła i stwierdziła, że już nikt zostaje i musimy zamówić po prostu kolejną parę dla mnie.
0: No i wszystko się zgadza, bo martensy były początkowo butami ortopedycznymi, czyli na zdrowie, na swoją drogą. To wcale nie jest najgorsza rzecz, jaka mogła omyłkowo przyjść na adres babci. Tak mi mówiła koleżanka. Do rock'n'rollowca dnia zgłaszamy się dzwoniąc pod numer 224-0066 albo wysyłając głosówki na Messengerze. A my po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie koszulkę i kubek Rock Radia, a już teraz numer, który no, z moich informacji wynika, że można usłyszeć tylko i wyłącznie na naszej antenie. Zatem słuchamy Foreigner w Rock Radiu.

Gdyby ktoś miał taki kaprys, żeby nakręcić film o czasach mojego gimnazjum, to to zdecydowanie na pewno byłby utwór ze ścieżki dźwiękowej do tego hipotetycznego filmu Meslowic w Rock Radio. Swoją drogą, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie są trzy najważniejsze piosenki Artura Rojka według ekspertów, no to zapraszam was na rockradio.pl, bo tam jest taki specjalny artykuł naukowy, można powiedzieć. I tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione w tym artykule. A już za chwilę na naszej antenie posłuchamy sobie zespołu, który to opiewa w swoim największym przeboju na taką chatkę niepozorną, która jest niepozorna z zewnątrz, a z wewnątrz jest już bardzo pozorna. I tam się dzieją rzeczy, no, o których chyba nie mogę mówić na antenie. Już za chwilę The B-52s, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Powiem wam, że ja bardzo lubię słuchać tego numeru również w samochodzie. To klasyka rocka od Stefan Wolf w Rock Radiu. Za 8 minut będzie 12, a ja przypominam, że jeżeli zastanawiacie się, jak spędzić na przykład dzisiejszy wieczór albo jak spędzić weekend, no to warto słuchać Rock Radia również po południu, a to dlatego, że jak co piątek po 15 na naszej antenie wyruszy Pociąg do kina, czyli to jest taki cykl, w którym sprawdzamy, jakie nowości wejdą w weekend na duży ekran, a do tego będziecie mogli zgarnąć również podwójne wejściówki na dowolny seans w kinie Helios. Takie rzeczy po południu od 15 w przystanku klasyka rocka u Mariusza Stelmaszczyka. A już teraz kapitalny kawałek od Guns N' Roses w Rock Radio.

0: To jest kawał niesamowitej ballady, to Guns N' Roses. W newsach o 12 poznamy nowe okoliczności tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, a po 12 posłuchamy sobie jednego z największych polskich rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: O 12 na rozruch na drugą połowę piątku wleci klasyka polskiego rocka od Lady Punk, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
3: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
2: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13.30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
4: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
5: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
4: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
2: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Redmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem Huty Pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
6: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuje się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
2: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy Palenicy i Aleksandrowa protestują przeciwko budowie ulicy Brucknera przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Pod petycją podpisało się prawie 2,5 tysiąca osób. Mieszkańcy obawiają się wycinki drzew i twierdzą, że drogę można zastąpić przez modernizację istniejących już ulic. Przenosimy się do Kampienowskiego Parku Narodowego. Tam wprowadzono całkowity zakaz używania ognia. Będzie on obowiązywał do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. W razie dalszego braku opadów zakaz może zostać przedłużony. A pogoda w kolejnych dniach może sprzyjać gaszeniu występujących pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
8: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy, natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
7: A jak wiadomo, z powodu suszy każdy deszcz jest teraz na wagę złota.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się sporego zachmurzenia, ale zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro powinno zrobić się nieco pogodniej i temperatura powoli będzie szła w górę. W niedzielę podobno zobaczymy około 20 stopni w dzień. I wciąż też raczej nie będzie padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: A jest też Kuba Kaleta. Cześć Kuba. O czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki, bo po to tu jestem.
0: Dzisiaj weźmiemy na warsztat zespół, który cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem u nas w kraju. No i to jest zespół, który bardzo chętnie pokazywał ptaki na okładkach swoich płyt.
1: A to prawda.
0: No.
1: To prawda.
0: I nie chodzi tutaj wbrew pozorom o zespół Death Grips, który też ma jedną okładkę z ptakiem na wierzchu.
1: Tylko jaki to jest ptak na tej okładce?
0: No, jakiś mityczny. Ja takiego ptaka nie widziałem nigdy.
1: Ja też nie.
0: A trochę ich w swoim życiu już widziałem.
1: To ciekawe.
0: No.
1: No to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka.

0: Ta solówa na koniec niesamowita, ale to John Frusciante, to nie ma co się dziwić. Klasyka rocka od Red Hot, czyli Peppers w Rock Radiu. 2 minuty po wpół do pierwszej, czyli 28 minut do 13. Takie tutaj obliczenia skomplikowane dla was wykonuję, moi kochani, moje kochane. I was informuję, że jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne co? Kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o płycie zespołu Budgie pod tytułem Never Turn Your Back on a Friend z 73 roku. Tę płytę zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku.

0: Zespół Budgie to walijski heavy metalowy tercet,
1: który działał z przerwami.
0: Tak, dlatego że grali od 67 do 88, później od 95 do 96, a kolejnie od 99 do 2010 roku i przez ten czas zdążyli nagrać 11 płyt.
1: I zespół Budgie, on nigdy nie był uznawany za jakąś taką ekstraklasę heavy metalu, natomiast w Polsce mieli wyjątkowo mocną grupę fanów. Prawdopodobnie dzięki audycjom radiowym. I co ciekawe, w 1982 roku, czyli w czasie stanu wojennego, Budgie zagrali u nas trasę koncertową, kilkanaście koncertów. No i w ten sposób stali się pierwszym heavy metalowym zespołem, który wystąpił za żelazną kurtyną. Ich ostatnia płyta pod tytułem You're All Living in a Cuckoo Land wyszła w 2006 roku. No i kolejnych płyt już raczej na pewno nie będzie, a to dlatego, że w 2022 roku zmarł wokalista i basista Budgie, czyli Burke Shelley, czyli jedyny członek z tego oryginalnego składu, który grał w Budgie przez te wszystkie lata.

0: Warto też zwrócić uwagę na to, że na wszystkich płytach Budgie na okładkach pojawiają się jakieś ptasie motywy.
1: To prawda, to no. Ciekawe. A co jest w takim razie na okładce tej płyty?
0: No, możemy tutaj podziwiać, to jest chyba obraz taki namalowany farbami. Autorem okładki jest Roger Dean. Widzimy na okładce górską panoramę, widzimy gniazdo ptasie, a w tym gnieździe, proszę państwa, dzieją się dziwy, dlatego że mamy tam wielkiego ptaka kolorowego.
1: No i jest tu jakiś ktoś.
0: Facio jakiś.
1: Jakiś facet, który próbuje zarzucić temu ptakowi lasso na szyję, tak? To tak. Dobrze widzę?
0: No tak. To jest dzień jak co dzień.
1: Normalne.
0: No, z życia wzięte to jest. Najbardziej rozpoznawalnym numerem z płyty Never Turn Your Back on a Friend jest numer Bread Fun. To jest przy okazji też chyba największy hit Budgie.

0: To był jeden z pierwszych numerów w historii, o których można byłoby powiedzieć, że były taką podstawą do speed metalu.
1: O!
0: Ale ja też zwróciłem uwagę na to, że ten kawałek, czyli Bread Fun, ma niemal taki sam wstęp, jak wstęp do numeru Around the World zespołu Red Hot Chili Peppers.
1: Na tej płycie znajduje się również kawałek Baby Please Don't Go. Bluesowy kawałek.
0: To jest taki bluesowy standard nagrany w wersji oryginalnej przez Big Joe Williamsa w 1935 roku i to jest numer, który był wyjątkowo chętnie adaptowany przez muzyków rockowych, hard rockowych, dlatego że swoje wersje nagrali też m.in. AC/DC i Aerosmith.
2: Białe kruki klasyki rocka w rock.

0: To jest świetny numer na pobudzenie na drugą połowę dnia, dlatego że no, przy takiej zmiennej pogodzie to ciśnienie potrafi człowieka trochę właśnie wymęczyć. Klasyka rocka od R.E.M. w Rock Radiu za kwadrans będzie 13, ale my też nie zapominamy o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu legendarnej czerwonej płyty TSA, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Niespełna dwie minuty, a tyle emocji klasy karaoke od The Beatles. Przypominam, że w weekend po 15 w programie Rock Radio Poleca na Wynos będziecie mogli zgarnąć bardzo interesujące lektury, thrillery konkretnie. Już teraz mogę wam zdradzić, że będziecie mogli wygrać takie książki: Niespodziewanego Gościa, Księgę Grzechu, Algorytm i Strategię Wyjścia. Na weekend na program Rock Radio Poleca na Wynos zapraszam was jutro i pojutrze od 15, a ten program poprowadzi dla was Kajetan Kajtoruszczyk. Tymczasem znacznie wcześniej, bo w newsach o 13 sprawdzimy, jak idzie gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie, a po 13 posłuchamy sobie jednego z największych polskich rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: O 13:00 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Lombardu, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz, ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
3: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
4: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
3: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14:00.
2: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tłumacząc swoje zachowanie, mówił, że patrzenie w ogień go odstresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły 2 osoby, u 5 potwierdzono zakażenia, a 3 kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Oczywiście to rekomendacja, a decyzja należy do Światowych Federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o rosyjski komitet olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy komitet olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
2: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
0: Pogoda.
2: Sporo dziś chmur i przelotne opady deszczu wszędzie, a na krańcach południowych możliwe burze, natomiast na wschodzie opady deszczu bardzo intensywne. Na termometrach od 8 do 12 stopni na północy, na przeważającym obszarze kraju około 15 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich od 18 do 20.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

I takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie To The Police w Rock Radio. Jest 19 minut po godzinie 13, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego hitu Tiltu, w którym, proszę sobie wyobrazić, gościnnie zaśpiewała Kaja. To są takie rzeczy tutaj z archiwów klasyki polskiego rocka. Już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Utwór na mocarnym riffie oparty, klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio, jest dokładnie 13.30, a jeżeli właśnie z mocnym akcentem chcecie wejść w weekend, to wpadnijcie do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że wieczorem będziecie mogli tam wziąć w udział, proszę zapiąć pasy, w nowym eksperymencie komediowym pod hasłem stand-off. On będzie polegał na tym, że komicy będą się pojedynkować na scenie na improwizowane żarty, czyli takie nieprzygotowane wcześniej, i czyli to będzie taki freestyle battle trochę, i główna zasada będzie jedna. Kto się zaśmieje, ten przegrywa, a pozostałe zasady będzie losować poprzez rzut kostką mistrz gry, i tym mistrzem gry będzie Kuba Pudło. Start o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych imprez w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz numer, który mógłby spokojnie trafić do soundtrack do filmu o moich licealnych czasach. To właśnie chciałem powiedzieć. Przepraszam, że tak walę pięścią w stół, ale jestem podekscytowany tym, że ten numer pojawia się na naszej antenie. To POD w Rock Radio.

No to jest taka esencja gitarowego brzmienia lat 80. Twisted Sister w Rock Radio. Za 21 minut będzie 14, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który jest odpowiedzią na pytanie, co zrobić, kiedy twój kolega z kapeli ma problemy w małżeństwie. No najlepiej oczywiście nagrać o tym numer, a to dlatego, że ten kawałek stał się jednym z największych hitów zespołu Whitesnake, którego już za chwilę posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Ci panowie to wiedzą, kiedy jak trzeba przyłoić, a kiedy jak trzeba zagrać tak właśnie klimatycznie. To klasyka rocka od Metalliki. W newsach o 14 powiemy o napadzie na bank i policyjnej obławie w Niemczech, a po 14 dokładamy do pieca razem z klasyką hard rocka od AC/DC w Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 14 dołożymy do pieca razem z AC/DC. Dalej zaczniemy od wiadomości.
2: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
3: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
2: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na banki, wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec, trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinzig w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinzig zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
4: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
2: Według szacunków od wtorku na roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
5: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
6: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć, to i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
5: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
2: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada 1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
0: Pogoda.
2: Spore zachmurzenie dziś w kraju, przejaśnienia głównie na południu Polski, ale wszędzie dziś pada przelotnie, a na krańcach południowych możliwe są jeszcze burze. Natomiast najmocniejsze opady deszczu dziś na wschodzie Polski. Temperatura spadła, ale wciąż jest umiarkowanie ciepło od 8 do 12 stopni na północy, do 15 na ogół, do 20 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: To jest numer, który świetnie sprawdza się nie tylko za kółkiem. To klasyka rocka od Lynyrd Skynyrd, a już za chwilę posłuchamy sobie klasyki rocka z początku lat 90., a konkretnie fragmentu debiutanckiej płyty studyjnej grupy Stone Temple Pilots, czyli Core. I to będzie kawałek, który opowiada o byciu już nie dzieciakiem, ale jeszcze nie młodym mężczyzną, o takim zawieszeniu. Już za chwilę klasyka rocka od Stone Temple Pilots, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock

0: I to jest Rock Radio i klasyka rocka Janis Joplin podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia, a więc kubek Rock Radia, koszulka Rock Radia, te gadżety mogą trafić do rock'n'rollowca dnia. Opowiadajcie swoje bądź zasłyszane godne anteny Rock Radia historie. Do godziny 18 czekam, 2 2 4 4 0 66, albo też Messenger Rock Radia, możecie wysyłać głosówki, a teraz posłuchajcie, jak to było wczoraj.
1: Witam wszystkich, z tej strony Adam. Zapisałem się w annałach PKP i historia jest jak najbardziej prawdziwa, jako jedyny maszynista, który wykoleił lokomotywę na postoju. Otóż prowadziłem świetną radziecką lokomotywę ST-44, która nosi ksywę Gagarin, i cechą jej było to, że miała strasznie duże wibracje. No i pojechałem na stację wysłany przez dyspozytora w oczekiwaniu na wagony samowyładowcze. W pewnym momencie poczułem jakby lekkie uderzenie, myślałem, że to wagony dojechały, ale gdy wyszedłem, zobaczyłem, że lokomotywa jest lekko przechylona. No, co się stało? Otóż wibracje lokomotywy były tak duże, a tor tak stary, że wszystkie śruby mocowania wylazły z podkładów, no i lokomotywa w ten sposób została uziemiona na dobrych parę godzin. Pozdrawiam wszystkich, hell yeah!
2: Szyny były złe, a podwozie też było złe.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, Liquido i Narcotic podczas tego popołudnia, żeby jakoś sobie ten humor poprawić, no ale na pewno jest dobry, bo jeśli o 16 kończycie pracę, to już tuż, no a potem też można godnie rozpocząć weekend, słuchając Rock Radio i Klasyki Rocka na przykład poprzez aplikację Rock Radio na waszych smartfonach, a jest czego słuchać, bo za moment m.in. No Doubt i Fleetwood Mac.
1: Tu Rock Radio.

0: jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
0: A matuju. I ten prysznic, co śmierdział na pomadku na tydny. A nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Oj tak, bardzo przyjemny kawałek z końcówki lat 60. Tak jest, 68 rok, Fleetwood Mac, Black Magic Woman podczas tego popołudnia, piątkowego popołudnia z Rock Radiem. No właśnie, mamy piątek, to też oznacza, że za dwie godziny, tak, za dwie godziny po godzinie 18 klasyczna dziesiątka, 199 notowania, więc sprawdzimy, jak w tym tygodniu głosowaliście na rockradio.pl, jakie kawałki wybraliście, jakie omówię, no i przede wszystkim dla was zagram, więc to może być naprawdę zacne rozpoczęcie nadchodzącego weekendu, a jeszcze do godziny 16 mam dla was... No doubt.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk na posterunku w Rock Radio. Za chwilę świetna rockowa muzyka, żeby się odprężyć, jeśli właśnie wychodzicie z pracy, rozpoczynacie weekend, no to na pewno usłyszycie Billy Idola czy też Toma Pettiego.
2: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy?
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje komisja penitencjarna zakładu karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
3: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
4: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
5: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
2: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju, Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
6: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
7: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła i tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
6: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
2: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Rampa, a tam już jutro będziecie mogli zobaczyć spektakl Witkacja, Wodewil na krawędzi. To podróż w serce międzywojennej Warszawy, gdzie sztuka miesza się z pożądaniem, a kobiety upominają się o swoją historię. A my mamy dla Was bilety na ten spektakl. By je zdobyć, ślijcie maile na adres bilety@konkurs.fm, w tytule wpisując Witkacy. A w sobotę Hala Koszyki zaprasza na targi unikatów. Będzie można znaleźć tam rękodzieło i spotkać się z twórcami, którzy przyjadą z całej Polski. Nie zabraknie ceramiki, biżuterii, dekoracji oraz naturalnych kosmetyków. Start o 12. Rozpoczął się też nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontanen. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21.30. Szczegóły na ten temat są dostępne w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do końca dnia duże zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze. Temperatura od 8 do 20 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, ale przeważnie około 15.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i klasyka rocka Van Morrison podczas tego popołudnia, a już teraz Monik Staszczyk opowiada na temat Toma Pettiego.
1: Byłem w 2012, on rzadko grywał w Europie, byłem w Hamburgu na jego koncercie. No jeszcze wcześniej go widziałem, ale to też fartownie z Dylanem w roku 87 w Berlinie Wschodnim, jako Dylan and the Heartbreakers grali razem. No wielka szkoda, bo 66 lat. Gościu w ogóle z tym mi się nie kojarzył, bo nie wyglądał na faceta, który żyje na krawędzi. Wiadomo, że śmierć nie wybiera, ale strasznie miał czarujący uśmiech i w ogóle fajnie gadał w wielu, wielu programach dotyczących historii muzyki rockowej. Wypowiadał się sensownie na temat tego, co było, co jest i na temat też zagrożeń, na temat show biznesu, narkotyków, alkoholu, znaczy wiesz, tych wszystkich. Mądrze mówił, wielka strata, wielka strata.

0: I dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Rock Radio, klasyka rocka, mój jest ten kawałek podłogi Mr. Zup, a jeszcze na pewno w najbliższych chwilach i momentach posłuchacie R.E.M., Pearl Jam, będzie Blondie oraz dowiecie się, jak zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radio, a jakie to gadżety, kubek Rock Radio i koszulka Rock Radio, a więc jak najbardziej takich rzeczy nigdzie indziej nie znajdziecie.
1: Rock Radio. Dziś nadajemy z Hard Rock Cafe w Warszawie.

Rock Radio, klasyka rocka, dokładnie taka podczas tego popołudnia, piątkowego popołudnia, kiedy na przykład wracacie samochodem, przebijacie się przez korki i od razu z Rock Radiem jest przyjemniej i też może być jeszcze przyjemniej, bo mam dla Was zestaw gadżetów Rock Radia. Kubek Rock Radia, koszulkę Rock Radia, to wszystko może być posiadaczem, to posiadacza rock'n'rollowca dnia, jeśli jesteście właśnie takimi kandydatami, tak na takie osoby się czujecie i chcielibyście opowiedzieć swoją bądź zasłyszaną historię, to bardzo, bardzo proszę, dzielcie się tym, może coś wydarzyło się podczas matur waszych dzieciaków, może jakiś pamiętny koncert? Czekam. 2 2 4 4 0 66 albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. No a w tej chwili Pearl Jam, Jeremy, a więc grunge'owe klimaty podczas popołudnia.

Foo Fighters w Rock Radio, a w połowie czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie i pewnie ta piosenka też tam się pojawi. Natomiast jeszcze do godziny 17 każdy z was będzie mógł zrobić głośniej, słuchając Red Hot Chili Peppers, czy też grupy Iron Maiden.

0: Radio w drodze.
1: Do końca dnia w całym kraju może przelotnie padać, także noc z przelotnym deszczem, ale już tylko miejscami w centrum. Z kolei na zachodzie mgły. Tyle w pogodzie, to jeszcze rzut oka na drogi. Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Awarię ma tam osobówka, przez co jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka, Blinded by the Light. Podczas tego popołudnia powoli dobijamy do godziny 17, ale za chwilę, zanim newsy i pogoda, i też zagramy dla was takie kawałki jak Led Zeppelin, The Police, nasze rockowe kalendarium, posłuchajcie Krzysztofa Skiby zespołu Big Cyc, który tak opowiada o Red Hot Chili Peppers.
1: I tu cię zaskoczę. Pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o Red Hotów, to Finlandia. A dlaczego Finlandia? No, po prostu byliśmy na ich koncercie. Mieliśmy trasę, byliśmy zaproszeni przez zespół punkowy Pierstrojka. Graliśmy w Helsinkach, graliśmy w Turku i jeszcze jakieś tam małe miejscowości. Był to upojny tydzień spędzony na gościnnej ziemi fińskiej i przypadek absolutny sprawił, że w tym czasie w Helsinkach koncertował jeszcze wówczas stosunkowo mało znany zespół Red Hot Chili Peppers. W Stanach już znany, w Europie jakby mniej. W Polsce myśmy wtedy o nim pierwszy raz słyszeli i koledzy nas najzwyczajniej zaprosili na ten zespół, że słuchajcie, jakiś fajny, taka kapela z Ameryki gra tutaj. Myśmy poszli i z miejsca staliśmy się fanami oczywiście tego zespołu. To, co Flea wyczyniało na gitarze, to co w ogóle wszyscy, tam Chad Smith na perkusji. Banda cyrkowców, rockowców i takich ludzi, którzy widać, dla których muzyka jest całym życiem.
0: Red Hot Chili Peppers w takim razie posłuchajmy teraz w całości, nie na żywo, ale w całości w Rock Radio Under Bridge.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, 17. Mariusz Stalmaszczyk, jestem w Rock Radio. Klasyki Rocka nie brakuje, więc bardzo dobrze trafiliście. Po newsach i pogodzie między innymi Led Zeppelin i The Police.
2: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów?
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
3: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
2: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał szef MON. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
4: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
2: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków. 15 stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I takich gitar to było mi potrzeba, jak najbardziej takie podczas tego popołudnia. Led Zeppelin, Rock Radio i Klasyka Rock, a teraz też przenosimy się do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Zaglądamy do roku 1970. To wtedy odbyła się premiera serialu Kolumbowie. Kazimierz Górski zostaje selekcjonerem reprezentacji Polski oraz też po raz pierwszy z inicjatywy burmistrza San Francisco obchodzono Dzień Ziemi. Odbyła się 42. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie główną nagrodę zdobywa film Nocny Kowboj. A w Meksyku rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wygrane przez Brazylię. W 1970 roku urodzili się aktor Matt Damon, modelka Claudia Schiffer, czy też wokalista Limp Bizkit Fred Durst. Natomiast dokładnie 8 maja 1970 roku grupa The Beatles wydaje swój 12. i zarazem ostatni album zatytułowany Let It Be. Można powiedzieć, że ten materiał powstawał w bólach. Początkowo album miał nazywać się Get Back. Beatlesi chcieli wrócić do grania na żywo bez żadnych studyjnych sztuczek. Planowali też nagrać prosty album i zarejestrowali cały proces jako film dokumentalny. Ale z racji narastających sprzeczek w 1969 roku pomysł ten porzucili. Rok później, gdy Beatlesi byli już blisko rozpadu, nagrania Get Back trafiły do producenta Phila Spectora. Dokończył on album, dodając m.in. orkiestrę i chórki, co nie spodobało się Paulowi McCartneyowi. Mimo to album został wydany jako Let It Be. Wraz z nim ukazał się film dokumentalny pokazujący kulisy powstawania płyty. A ciekawostką jest fakt, że singiel I, Me, Mine został nagrany już bez Johna Lennona, który wcześniej opuścił zespół.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: fantastyczna klasyka rocka podczas tego popołudnia. Żeby poprawić sobie nastrój, kiedy przebijamy się przez korki, powoli rozpoczynamy też weekend. Zespół Jethro Tull, a za parę chwil między innymi The Sweet. Będzie też grupa, która pojawi się w tym roku na festiwalu Open Air w Gdyni, a więc grupa The Cure. No i też macie cały czas szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia, więc koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia. Poszukiwany jest rockendlowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. 2 2 4 4 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia.
1: Rock Radio na żywo z

Jest spora szansa, że ten kawałek na początku lipca akurat usłyszycie, będący na festiwalu Open Air w Gdyni, zespół The Cure i Friday I'm Love. Natomiast też jest spora szansa, że posłuchacie na temat swoich muzycznych propozycji, czy to o singlu, czy też o płycie, czy artyście, codziennie po godzinie 12 jako białe kruki Rock Radia, gdzie na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki rozkładają Ola Konopka, a także Kuba Kaleta, a wy możecie podsyłać te właśnie wspomniane propozycje pod postem radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. Czekamy, a w Rock Radio nie czekamy na klasykę rocka, tylko ją gramy. Nie płacz, Ewka. Perfekt.

Rock Radio Klasyka Rocka, Uriah Heep podczas tego popołudnia, a za moment m.in. Brian Adams, będzie też Iggy Pop czy też pan Lenny Kravitz, a wy pamiętajcie, że aplikacja Rock Radio może wam się przydać, tym bardziej, że weekend tuż, człowiek w rozjazdach może zgubić zasięg i proszę, w ten sposób macie dostęp do najlepszych rockowych kawałków w Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem, głównie w centrum, z kolei na krańcach zachodnich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Radzę Wam omijać krajową 33. Chodzi o odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko w pobliżu miejscowości Mielnik. Zdarzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a po tym wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
0: Klasyka rocka.

Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już popołudnia, w zasadzie to piątkowego wieczoru, bo zbliżamy się do godziny 18. Jak co tydzień, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie 199. notowanie i sprawdzimy, jak w tym tygodniu głosowaliście na rockradio.pl, więc muzyczna uczta już za chwilę, a ja za audycję, dzisiejszą audycję z Hard Rock Cafe dziękuję realizatorowi Adamowi Brzezińskiemu, natomiast ja, Mariusz Stelmaszczyk, słyszę się z wami już za chwilę.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 18, Mariusz Stelmaszczyk jestem, trwa piątek, a więc rozpoczynamy weekend i ruszamy z klasyczną dziesiątką. Rockową listą przebojów to jest 199 notowanie. Będziemy sprawdzać, jak głosowaliście w tym tygodniu na rockradio.pl, więc po newsach i pogodzie lecimy.
2: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy naturalnych. Będzie też o balecie Androidy, prapremiera już w niedzielę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
3: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
4: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
4: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
2: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
7: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe, sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
2: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
0: Sport w Rock Radio.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Po blisko 3-godzinnym boju Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Teraz czeka na lepszą z pary Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Polscy hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni im przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą i to najlepiej w regulaminowym czasie gry. Ten mecz o 19:30.
0: Pogoda.
2: Sobota z chmurami, głównie na wschodzie i południu, gdzie niegdzie pokropi deszcz, ale nie zabraknie też większych przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Maksymalnie od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, przez 15 w centrum do 18-19 na południu kraju.
0: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Mamy piątek, minęła godzina 18, a to oznacza jedno, że jak co tydzień klasyczna dziesiątka, rokowa lista przebojów, a więc lista, którą to wy, słuchacze Rock Radia, tworzycie sami, wchodząc na rockradio.pl i głosując na swoje ulubione rockowe kawałki, a więc zapinamy pasy, lecimy na sam początek 199 notowania. Pan Eric Clapton i Leila.
1: Miejsce 10.

0: Rock Radio, klasyka rocka, wszystko się zgadza, również to, że z racji, że mamy piątkowy wieczór, trwa klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, 199 notowanie i czas na kawałek, który przyznaje się absolutnie jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o twórczość tej grupy. Ma nam krakowski spleen, dajcie głośniej.
1: Miejsce dziewiąte.

0: I tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka, dokładnie 9 miejsce 199 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Krakowski Spin zespołu Manam, natomiast za chwilę w Rock Radio kolejne miejsca, więc proszę się nie rozchodzić.
1: Rock Radio, Klasyka Rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka, piątkowy wieczór i klasyczna dziesiątka. Trwa 199. notowanie. Czas na szczęśliwą siódemkę. Tam dzięki waszym głosom na rockradio.pl wylądował kawałek, który tak naprawdę wymyślił Brian May tuż po koncercie, gdzie tłum śpiewał głośniej niż zespół. No i to też sprawiło, że pomyślał o tym, by stworzyć hit stadionowy i dosyć łatwy, minimalistyczny rytm, który w tej piosence jak znalazł. We Will Rock You, zespół Queen.
1: Miejsce siódme.

Książka chodzi, tylko uważajcie, jak jedziecie samochodem. We Will Rock You, zespół Queen, miejsce siódme, 199 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach. A za chwilę kolejne miejsca.

0: drodze.
1: Wieczorem w centrum i na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz, a na krańcach zachodnich noc i jutrzejszy poranek mgliste. Mgła może ograniczać lokalnie widzialność do 300 metrów. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o wahadle na krajowej 33 na Dolnym Śląsku, na odcinku Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. To po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu miejscowości Mielnik.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa, piątkowy wieczór, czas na miejsce numer 6 i czas na numer, który no tak naprawdę mógł nie powstać, ponieważ zespół Black Sabbath miał już gotowy materiał, miał już gotową płytę, ale został jeszcze poproszony, żeby, mówiąc brzydko, ten materiał czymś dopchać i w kilkanaście minut powstał jeden z najważniejszych numerów tej właśnie grupy, Black Sabbath, Paranoid.
1: Miejsce 6.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 19, piątek, trwa klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, 199 notowanie. Jesteśmy na półmetku, a więc przed nami 5 najważniejszych rockowych kawałków, ale wcześniej sprawdźmy, co w Polsce się dzieje i na świecie, i co z pogodą.
2: Miliardy na obronność, umowa w sprawie programu SAFE podpisana, parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych, kosiarki nie tylko naturalne i eko,
3: brak hałasu,
2: mowa o owcach, zajmują się zielenią w Katowicach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
4: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak. Kamysz.
5: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
4: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
4: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
2: O krok od tragedii na Jeziorze Żarnowieckim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
7: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
2: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
8: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
2: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
9: Błażej Kulesza, zapraszam. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się tegoroczny Giro di Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. Polacy w wyścigu nie startują. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Z mistrzostwa cieszyć się mogą już jutro piłkarze Lecha Poznań, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Zagłębiem Lublin, Jagiellonia z Pogonią. No i oczywiście Kolejosz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20:30 z Arką Gdynia.
0: Pogoda.
2: Jutro od 9 stopni na północy do nawet 19 na południu kraju. Chmury głównie na wschodzie i południu, gdzieniegdzie może pokropić się deszcz, ale możliwe też chwile ze słońcem.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Piątkowy wieczór, minęła godzina 19, a więc to oznacza, że też jesteśmy w Rock Radio na półmetku 199 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów i mamy tutaj połączenie czegoś romantycznego z bardzo mrocznym klimatem, bo tak chyba można opisać w skrócie ten kawałek zespołu Him. Join me.
1: Miejsce piąte.

0: Tok Radio Klasyka Rocka i Klasyczna Dziesiątka. Podczas tego piątkowego wieczoru jesteśmy tuż, tuż poza podium, a więc dla sportowców często te najgorsze miejsce, miejsce numer 4. A tam kawałek, który zespół Pink Floyd stworzył jako hołd dla swojego przyjaciela i też byłego lidera zespołu Pink Floyd, który miał spore, spore problemy ze zdrowiem, a więc chodzi oczywiście o Syda Barretta. Wish You Were Here, już teraz Pink Floyd.
1: Miejsce czwarte.

0: Wish You Were Here, a więc zespół Pink Floyd, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, który oznacza, że trwa klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów wybrana przez was słuchaczy Rock Radia. No i przed nami trzy pytania i trzy odpowiedzi, kto znalazł się na podium.
1: Rock Radio.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa, też powoli, powoli dobijamy do godziny 20, a to też oznacza, że mamy już w zasadzie 3 pytania i 3 odpowiedzi, a więc podium przed nami, 3 najważniejsze kawałki tego tygodnia wybrane przez Was na rockradio.pl. No i na miejscu trzecim 199 notowania jest kawałek z niesamowicie charakterystyczną gitarą na samym początku. Przyznam, że też chyba to jest mój ulubiony kawałek Stonesów. Myślę, że akurat się nie pomyliłem. To mówiąc, zespół The Rolling Stones, Painted Black. Dajcie głośniej z Rock Radiem.
1: Miejsce trzecie.

0: Rok Radio, klasyka rocka i klasyczna dziesiątka. 199. notowanie i czas na numer, który powstał w sposób, no, dla wielu może nieoczywisty, bo zespół kiedyś podróżował po Islandii, wybrał się na Islandię i też zainteresował się nordycką mitologią i na tyle się to panom z Led Zeppelin spodobało, że powstał kawałek Immigrant Song. Już teraz w Rock Radio.
1: Miejsce drugie.

Led Zeppelin Immigrant Song, Rock Radio i Klasyka Rocka, miejsce drugie, 199. notowania rockowej listy przebojów w Rock Radio, a przed nami miejsce pierwsze. Kto dzięki Wam wylądował na tej pozycji? Dowiecie się za chwilę. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na Waszych smartfonach.

Weekend praktycznie rozpoczęty, klasyczna dziesiątka też w Rock Radiu powoli się kończy, bo zbliżamy się do godziny 20. No i czas poznać to najważniejsze miejsce wybrane przez Was na rockradio.pl. Kto jest na pozycji numer 1 199 notowania? No myślę, że wybraliście bardzo ładny, przyjemny, rockowy kawałek. Piękna ballada od naszych zachodnich sąsiadów. Skorpionsi, I Still Loving You. Miejsce

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Może być jeszcze tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Właściciel już zatrzymany. Lech Poznań coraz bliżej obrony Mistrzostwa Polski.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
3: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Dron bez autoryzacji zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Bezzałogowiec pojawił się w rejonie zakazu lotów w pobliżu lotniska imienia Wacława Havla. Spowodował, że jeden z samolotów przekierowano do Wiednia, a kilka innych odnotowało opóźnienia w startach i lądowaniach. Policja zatrzymała jedną osobę i zabezpieczyła bezzałogowca. Zatrzymany to mężczyzna urodzony w 1988 roku. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Dziś sprawdzali swoją wiedzę z rozszerzonej biologii i filozofii. Kolejne egzaminy za maturzystami. Rozmawialiśmy ze zdającymi w 9 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.
4: Jestem dobrze nastawiony.
5: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałem się jakoś super, ale no zobaczymy.
4: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
2: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 rano rozpocznie się egzamin z rozszerzonej matematyki. Po weekendzie, przypomnę, do egzaminów przystąpią też ósmoklasiści. Sport. Lech Poznań jest już o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Z sukcesu może cieszyć się już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może jutro wygrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No i oczywiście kolejarz musi wygrać swój mecz 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia, a ten już za niespełna pół godziny w Poznaniu przy Bułgarskiej. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
6: The game will be very difficult.
7: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
6: Very, very tough game.
2: No właśnie, choć kolejarz zagra na swoim terenie, to na pewno nie będzie łatwo, bo Arka walczy o utrzymanie. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją, Ukraina w półfinale, a Polska w finale.
0: Pogoda.
2: W sobotę maksymalnie 9 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, 18-19 na południu kraju. Dużo chmur, głównie na wschodzie i południu, gdzieniegdzie może pokropić się deszcz, ale nie zabraknie też przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń.
0: Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Dzień dobry, tu Ryszard Ćwirlej.
2: Bardzo uroczym określeniem jest słowo juchciarz, czyli złodziej.
1: Juchta, czyli tak. Kradzież. Mhm. To już jest typowo gwarowe poznańskie, juchcić, czyli kraść. I ktoś, kto chodzi na juchtę, to jest złodziej. Typowe poznańskie słowo, znane, funkcjonujące do dzisiaj, może już nie tak szeroko funkcjonujące jak kiedyś, ale może mniej złodziei jest, albo mniej juchciarzy w Poznaniu i w Wielkopolsce, już rzeczywiście trąci pewnym anachronizmem, ale rzeczywiście jest to słowo charakterystyczne dla poznańskiej gwary.
2: Przez różne przypadki odmieniane jest też słowo szuszfol.
1: Szuszfol, czyli człowiek, który jest takim zaniedbanym, kiepsko wyglądającym, byle jakim osobnikiem, którego nie dopuścilibyśmy do świątecznego stołu, no chyba, żeby był tym niespodziewanym gościem, dla którego zawsze jest postawiony talerz. Ale szuszfol to jest ktoś, kto, o kim możemy z lekceważeniem pewnym powiedzieć, że jest to człowiek byle jaki.
2: No i bardzo ciekawym jest też słowo lujówka. Czyli no, tak naprawdę jest inne określenie kaszkietu. Jest to tym ciekawsze w kontekście chociażby określenia luj. A mówię o tym dlatego, że jestem świeżo po lekturze książki Michała Witkowskiego, który lujami nazywa, zresztą z tego co wiem, dość powszechne określenie, mężczyzn heteroseksualnych, których można, powiedzmy, przekabacić i namówić na odbycie stosunku homoseksualnego.
1: O, to nie wiedziałem, no. Ale to lujówka nie ma z tym nic wspólnego. To jest po prostu taki kaszkiet typowy, ten kraciasty, który nosili ludzie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o płycie zespołu Budgie pod tytułem Never Turn Your Back on a Friend z 73 roku. Tę płytę zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku. Zespół Budgie to walijski heavy metalowy tercet,
1: który działał z przerwami.
2: Tak, dlatego że grali od 67 do 88, później od 95 do 96, a kolejnie od 99 do 2010 roku i przez ten czas zdążyli nagrać 11 płyt.
1: I zespół Budgie, on nigdy nie był uznawany za jakąś taką ekstraklasę heavy metalu, natomiast w Polsce mieli wyjątkowo mocną grupę fanów. Prawdopodobnie dzięki audycjom radiowym. I co ciekawe, w 1982 roku, czyli w czasie stanu wojennego, Budgie zagrali u nas trasę koncertową, kilkanaście koncertów. No i w ten sposób stali się pierwszym heavy metalowym zespołem, który wystąpił za żelazną kurtyną. Ich ostatnia płyta pod tytułem You're All Living in a Cuckoo Land wyszła w 2006 roku. No i kolejnych płyt już raczej na pewno nie będzie, a to dlatego, że w 2022 roku zmarł wokalista i basista Budgie, czyli Burke Shelley, czyli jedyny członek z tego oryginalnego składu, który grał w Budgie przez te wszystkie lata.

0: I warto też zwrócić uwagę na to, że na wszystkich płytach Budgie na okładkach pojawiają się jakieś ptasie motywy.
1: To prawda, to no. Ciekawe. A co jest w takim razie na okładce tej płyty?
0: No, możemy tutaj podziwiać, to jest chyba obraz taki namalowany farbami. Autorem okładki jest Roger Dean. Widzimy na okładce górską panoramę, widzimy gniazdo ptasie, a w tym gnieździe, proszę państwa, dzieją się dziwy, dlatego że mamy tam wielkiego ptaka kolorowego.
1: No i jest tu jakiś ktoś.
0: Facio jakiś.
1: Jakiś facet, który próbuje zarzucić temu ptakowi lasso na szyję, tak? To tak. Dobrze widzę?
0: No tak. To jest dzień jak co dzień.

0: Normalne.
1: No, z życia wzięte to jest. Najbardziej rozpoznawalnym numerem z płyty Never Turn Your Back on a Friend jest numer Bread Fun. To jest przy okazji też chyba największy hit Budgie.

0: To był jeden z pierwszych numerów w historii, o których można byłoby powiedzieć, że były taką podstawą do speed metalu.
1: O!
0: Ale ja też zwróciłem uwagę na to, że ten kawałek, czyli Bread Fun, ma niemal taki sam wstęp, jak wstęp do numeru Around the World zespołu Red Hot Chili Peppers.
1: Na tej płycie znajduje się również kawałek Baby Please Don't Go. Bluesowy kawałek.
0: To jest taki bluesowy standard nagrany w wersji oryginalnej przez Big Joe Williamsa w 1935 roku i to jest numer, który był wyjątkowo chętnie adaptowany przez muzyków rockowych, hard rockowych, dlatego że swoje wersje nagrali też m.in. AC/DC i Aerosmith.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Dzień dobry, tu Ryszard Ćwirlej.
2: No przecież to nic nadzwyczajnego, że jeśli ma się w szkole jakiegoś szczególnie opornego wobec wiedzy ucznia, no to trzeba mu jakoś tę wiedzę wtłoczyć. I może nie do głowy, ale chociaż do tyłka. No a najlepszym do tego sposobem jest użycie rózgi, czy jakiegoś kija, czy wskaźnika. No to przecież nieodległe czasy, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej i byli nauczyciele czy nauczycielki, które biły nas po łapach linijkami. To były lata 70., 80. i dzieci były karcone przez nauczycieli, nauczycielki za mizerne postępy w nauce albo za przeszkadzanie w lekcjach linijką. Linijką się lało po tyłku albo się lało dzieci po rękach, a dzieci, które przychodziły do domu skarżyć się na nauczycielkę, jeszcze mogły zostać okrzyczane i strofowane przez rodziców. Jeśli przeszkadzasz, to pani nauczycielka miała rację.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, czyli ja, a przez drugim mikrofonem Ryszard Ćwirlej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam państwa, witam pana redaktora.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
1: Pisarz, dziennikarz i jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o polską scenę kryminału.
2: Tak, aż tak mocno? Tak. Jedno z najważniejszych, może jedno z najstarszych, tak? Dinozaur polskiego kryminału, to by dobrze zabrzmiało, bo czy najważniejszy? Nie wiem, ważni są wszyscy ci, którzy piszą dobre kryminały.
1: No dobrze, to w takim razie, jeśli mówimy o dobrych kryminałach, to my się tutaj spotkaliśmy nieprzypadkowo, dlatego że 23 października do księgarni trafiła pańska najnowsza książka Na trwogę bije dzwon i jest to kryminał retro, tak bym to określił.
2: No jest to taki gatunek kryminalny, który w ramach czasowych dawnej rzeczywistości jest osadzony. W moim wypadku ten kryminał retro to jest kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1938 roku, więc wpisuje się w to retro. Trudno dokładnie te granice retro wyznaczyć, ale myślę, że akurat w tym momencie jestem w takim samym środku tego pełnokrwistego retro kryminału.
1: No to teraz uwaga, bo zaczniemy sobie od takiego pytania, które może pana uderzyć podwójnie, czyli tak, w pana może uderzyć podwójnie, bo tak, raz, że wiem, że pisarze nie lubią tego pytania, ale również dziennikarze tych pytań, znaczy to jest takie pytanie laickie bardzo.
2: To już się powinienem zacząć bać, tak?
1: Tak, ale ja zaraz się wytłumaczę, dlaczego ja je zadaję, dlatego że, bo chciałem pana zapytać, o czym jest książka Na trwogę bije dzwon i teraz tak, dlaczego? Dlaczego ja o to zapytam? Dlatego, że lubię usłyszeć z ust autora, o czym jego książka jest, dlatego, że często jest tak, że to, co jest napisane na odwrocie, na czwartej stronie okładki, nie do końca współgra z tym, o czym ta książka jest faktycznie moim zdaniem jako czytelnika.
2: Proszę bardzo, nie ma sprawy. Książka Na trwogę bije dzwon to kryminał. To pełnokrwisty kryminał, bo jest w tym kryminale wszystko to, co być w nim powinno, czyli jest zbrodnia i jest kara, a oprócz tego jest śledztwo kryminalne. A to wszystko rozgrywa się w takich dekoracjach rzeczywistości międzywojennej. Tylko, że te dekoracje nie są do końca namalowane taką grubą szkicową kreską, ale są, wydaje mi się, że stają się nawet w pewnym momencie równoprawnym bohaterem tej opowieści, bo bardzo istotne jest to, żeby dla mnie, przynajmniej jako dla twórcy, żeby to, co się dzieje w tle, było uzupełnieniem akcji kryminalnej. Więc jeśli mamy pełnokrwistego bohatera i ten bohater rozwiązuje jakąś zagadkę kryminalną i ta zagadka rzucona jest właśnie na takie tło historyczne, dobrze oddane, a mam wrażenie i myślę, że tak mi się udało to zrobić, jest to dobrze narysowane tło historyczne, no to mamy definicję pełnokrwistego kryminału retro właśnie. Jest to kryminał, którego akcja rozgrywa się w 1938 roku, zaczyna się w 1938 roku, a kończy się w 1939. To bardzo istotny moment, dlatego że wtedy świat tego dwudziestolecia, polskiego dwudziestolecia międzywojennego zaczyna się zmieniać, zaczyna trzeszczeć w posadach, zaczynamy się my Polacy, czy w zasadzie nasi przodkowie, zaczynają czuć, że coś może się wydarzyć, że coś może nadejść całkiem niedługo, tyle że nie są przygotowani na tę apokalipsę, o której my już wiemy, że nastąpiła, są przygotowani na to, że jeśli coś się wydarzy, to będziemy silni, zwarci i gotowi. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna. Nie byliśmy ani zwarci, ani silni, ani gotowi. Nie byliśmy po prostu przygotowani do tego, co się wydarzyło. No i to jest ten świat właśnie, w którym rozgrywa się śledztwo kryminalne prowadzone przez mojego głównego bohatera Antoniego Fischera. W małej miejscowości pod Poznaniem dochodzi do przerażającej zbrodni. Ginie czteroosobowa rodzina kierownika szkoły. Nie wiadomo oczywiście, kto go zabił i dlaczego, i dlatego też z Poznania przyjeżdża oficer, szef grupy pościgowej, tak zwanej grupy pościgowej, Antoni Fischer, który musi zająć się tą sprawą, no i zaczyna odkrywać po kolei różne bardzo intrygujące aspekty tej zbrodni. Im głębiej wchodzimy w tkankę tej powieści, tym dowiadujemy się więcej na ten temat, ale nie tylko o tej rzeczywistości małomiasteczkowej czy wsi podpoznańskiej, ale dowiadujemy się też o tym, że pewne zależności polityczne mogą mieć w tej zbrodni swój udział, mogą być przyczyną, mogły doprowadzić do tej zbrodni. Odkrywamy to, im głębiej wchodzimy w tę materię, tym więcej się oczywiście, jak to w każdym kryminale, dowiadujemy i odkrywamy zupełnie rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia na samym początku, więc nie jest to, nagle się okazuje, że nie jest to tylko i wyłącznie zbrodnia uwarunkowana kwestiami jakby to powiedzieć, typowo kryminalnymi, ale coś więcej w tej zbrodni się dzieje i nie przypadkiem jest to właśnie ten 38 rok, rok, w którym w bardzo szybkim tempie zaczynamy zmierzać ku wojnie.
1: Powiedział pan o tym, że Na trwogę bije dzwon to jest pełnokrwisty kryminał z pełnokrwiście oddanym światem.
2: No tak, no jak jest krew w kryminale, no to musi być pełnokrwisty.
1: Faktycznie,
2: oczywiście.
1: Nomen omen. Ja bym nawet poszedł dalej, że mnie jako czytelnikowi chyba jeszcze większą przyjemność od dowiadywania się, kto zabił i dlaczego, sprawiała eksploracja właśnie tego świata przedstawionego, bo to są bardzo charakterystyczne, bardzo jest to charakterystyczny taki przełomowy czas w historii Polski, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast ja bym chciał też tutaj zaznaczyć, że Na trwogę bije dzwon to jest pierwszy tom cyklu wojennego o nadkomisarzu Antonim Fischerze i to nie jest bohater, który się po raz pierwszy pojawia w pańskiej twórczości, dlatego że Fischer był już bohaterem ośmiotomowego cyklu z akcją umiejscowioną wcześniej, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja tego cyklu nie czytałem i zastanawiałem się podczas i po lekturze, czy moja nieznajomość, czy w ogóle nieznajomość poprzednich losów Antoniego Fischera może w jakiś sposób odebrać przyjemność czytania tego nowego cyklu.
2: Absolutnie nie, bo starałem się, żeby książka, czy każda książka, którą piszę, stanowi osobną całość, pełną całość i można przejść, czytając tę książkę, dowiedzieć się wszystkiego na temat tej rzeczywistości, w której ona się rozgrywa, niekoniecznie sięgając do poprzednich, ale będzie mi miło, jeśli czytelników zachęcę do tego, żeby też spróbowali dowiedzieć się, co dalej. Natomiast ta książka wprowadza w nową rzeczywistość, czyli w okres wojny. 38 rok to jest ten czas, kiedy zbliżamy się do wybuchu II wojny światowej. W 39 roku, kiedy książka się kończy, to moment, kiedy do Poznania, bo akcja książki rozgrywa się pod Poznaniem, ale i w Poznaniu, gdy do Poznania wkraczają wojska niemieckie. 10 września wchodzi armia niemiecka i mój główny bohater jest w Poznaniu, zostaje w Poznaniu, no i nie odpowiadam na pytanie, co dalej. Co dalej z moim bohaterem? Odpowiem na to pytanie w kolejnym tomie, który już planuję i zastanawiam się właśnie, jak te dalsze losy się jego potoczą, choć już pewną wiedzę na ten temat mam. Natomiast ta powieść jest takim pomostem łączącym ten czas przedwojenny, międzywojenny z tym, co wydarzy się za chwilę, czyli z wojennymi losami mojego głównego bohatera. Szkoda było mi zakończyć ten cykl ośmiotomowy właśnie urywając losy Antoniego Fischera, mojego policjanta, na 38 czy na 39 roku kończąc, dlatego postanowiłem, że spróbuję zabawić się troszeczkę formą kryminalną i wejść w okres wojny, okupacji i czasów tych bardzo niebezpiecznych po to, żeby zobaczyć, jak w takiej rzeczywistości będzie sobie radził ten mój policjant, którego mam nadzieję w tym tomie, już z którym już w tym tomie, czytając tę książkę Na trwogę bije dzwon, czytelnicy będą mogli się zaprzyjaźnić i dzięki temu będą z przyjemnością śledzić jego dalsze losy.
1: To, co teraz powiem, nie będzie specjalnie odkrywcze w kontekście tego, co już padło na antenie, natomiast to, co się rzuca w oczy w pierwszej kolejności podczas lektury powieści Na trwogę bije dzwon, to jest no takie wrażenie, że ten research musiał być potężny przed przystąpieniem do pisania, dlatego że dowiadujemy się mnóstwo różnych rzeczy związanych z ówczesnymi realiami historycznymi w kraju, ale również dostajemy mnóstwo informacji na temat topografii przedwojennego Poznania i podejrzewam, że osoby, które mieszkają w Poznaniu albo które stamtąd pochodzą, będą miały dodatkową atrakcję związaną z rozpoznawaniem tych swoich znajomych okolic i dowiadywaniem się, jak one wyglądały i jak wyglądało życie właśnie w tamtych okolicach kilkadziesiąt lat temu.
2: No tak, to jest taki bonus dla poznaniaków i dla tych wszystkich, którzy znają Poznań, bo dzięki temu mogą odkrywać zakątki Poznania, które gdzieś tam już zniknęły, po których nie ma śladu, bo rzeczywiście trzeba było te ulice, miejsca, zaułki odtworzyć nieistniejące. Natomiast wiele osób czytających tę książkę i nie mających wiedzy na temat tego, jak wyglądał czy wygląda dzisiaj Poznań, mówią mi, że dzięki niej odkrywają rzeczywistość poznańską i rzeczywiście Poznań staje się dla nich miastem atrakcyjnym. Co więcej, przyjeżdżają też ludzie z innych części Polski i chodzą śladami Fischera, tworzą się wycieczki organizowane przez miejskich przewodników, ale też ludzie z książkami w ręku chodzą po mieście i odkrywają niektóre ciekawe, interesujące miejsca. Więc to fajnie, że dzięki literaturze ludzie mogą odkryć coś ciekawego, odkryć coś nowego, a jeśli pan mówi o tym researchu, to rzeczywiście jest to przygotowanie do książki historycznej, to nie jest chwila, nie siada się do komputera i nie pisze się po prostu z głowy, tylko trzeba się solidnie przygotować i trzeba znaleźć odpowiednią dawkę informacji, które będą później wykorzystane w trakcie pisania. A ten research polega na tym, że gdy zaczynam pisać, gdy już wiem, kto zabił i dlaczego, czyli ta warstwa kryminalna już jest w mojej głowie, wtedy muszę usiąść i przeprowadzić moich bohaterów z jednego miejsca do drugiego. I tutaj doskonałym punktem wyjścia jest ta cała ikonografia, którą można znaleźć w internecie, ale też wiele takich zdjęć, które gdzieś tam sam posiadam, więc idę z nimi po ulicy i sprawdzam dom po domu, co w tym domu się znajdowało, gdzie można się było napić wódki, a gdzie można było zjeść golonkę, gdzie można było wejść i zagrać w ruletkę w kasynie, albo gdzie można było sobie obstalować garnitur, więc te rzeczy trzeba było znaleźć i to są rzeczywiście miejsca, które istniały w przedwojennym Poznaniu, te, które pojawiają się na kartach książki. Nie jest to trudne, ponieważ nie jest to trudny research i tu zdradzę taką tajemnicę, ponieważ gdy piszę, opowiadam o akcji, która dzieje się na jakiejś konkretnej ulicy, to sprawdzam sobie dom po domu, kto w tym domu mieszkał, co w tym domu się mieściło, a wszystko dzięki temu, że jestem szczęśliwym posiadaczem księgi teleadresowej miasta Poznania, przedwojennej księgi, i dzięki której wiem, kto mieszkał w którym mieszkaniu, kto, jak się nazywała stróżka, jak się nazywał stróż, i dzięki temu też do książki mojej trafiają prawdziwe nazwiska ludzi autentycznie mieszkających w tamtych czasach w Poznaniu.
1: Książka Na trwogę bije dzwon to są również rozległe opisy życia takich no prostych ludzi, również w przedwojennej Polsce, i o tym już za chwilę będziemy rozmawiali.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu siedzą tak ja, Kuba Kaleta oraz Ryszard Ćwirlej.
2: To ja, tak, siedzę tutaj.
1: Tak, cały czas. A rozmawiamy o najnowszej książce Ryszarda Ćwirleja, czyli Na trwogę bije dzwon. I już znamy całe tło historyczne. Wielka historia, o której uczymy się chyba. Znaczy my już nie, ale najmłodsi uczą się w podręcznikach historii.
2: Może nie tak szczegółowo, ale o mniej więcej pewnych ważnych wydarzeniach coś na pewno wiedzą, więc może to jest fajne i ciekawe, że można się dowiedzieć czegoś więcej.
1: Przerobiwszy uprzednio trzy razy antyk.
2: Tak jest, oczywiście. No. To jest podstawa przecież. Tak.
1: Trzeba wiedzieć po prostu, czym się zajmowali faraonowie i dopiero później, gdzieś tam w ósmej klasie albo przed maturą, można liznąć trochę II wojny światowej.
2: O ile się zdąży oczywiście, tak,
1: jasne,
2: z programem.
1: Tak. No to wszyscy to znamy. Ale książka Na trwogę bije dzwon to nie jest tylko książka właśnie poświęcona tym takim wielkim wydarzeniom przełomowym historycznym, dlatego że to jest też obraz życia w przedwojennej Polsce. I na przykład mam tutaj taki cytat, zupełnie przypadkowo się znalazł tutaj. W pierwszej chwili Oskierko nie zrozumiał, o co szefowi chodzi. Zaraz jednak przypomniał sobie, że Bana to po niemiecku pociąg. Ci poznaniacy byli dziwni. Niby Polacy, ale gadali jakąś mieszanką polsko-niemiecką. W Warszawie nie do pomyślenia. Tam wszyscy mówili po polsku, ewentualnie po francusku. No i ten krótki cytat przedstawia, jak bardzo różniły się realia życia na terenach dawnych różnych zaborów. Takich fragmentów jest oczywiście więcej. Natomiast ten jest taki dość znamienny. To jest bardzo interesujące. Kolejna rzecz związana z tymi różnicami panującymi na różnych dawnych ziemiach zaborów, no to były różnice w poglądach politycznych, czyli czy Dmowski, czy Piłsudski. I tutaj kolejny cytat. Prawda. Antosiak pokiwał głową, robiąc przy tym zatroskaną minę. Tyle tego tałataństwa się tu kręci, że aż strach. Uczciwy człowiek musi ręce w kieszeniach trzymać, żeby mu bejmów kto nie wyciągnął. Gdyby rządził w Polsce Dmowski, to inaczej by było. On by już tym wszystkim draniom pokazał, jak trzeba rządzić. Tylko silne rządy narodowców mogą Polskę uratować, stwierdził Talarek. Popatrz ino, jakie porządki w Niemczech zrobił pan Hitler. To jest prawdziwy wódz narodu, a nie to, co te warszawskie łajzy. Prawda? To, że zrobił tam Ordnung. Zgodził się z szefem Cerber. I mamy tutaj oczywiście szkalowanie Piłsudskiego i wychwalanie Dmowskiego, ale również to, o czym pan wspomniał przed chwilą, mamy tutaj takie podejście do polityki Adolfa Hitlera, który wówczas jeszcze nie był bandytą, zbrodniarzem wojennym, tylko był bezkompromisowym politykiem, ale jednak te jego rządy twardej ręki no, prowadziły do tego, że był, powiedzmy, w niepewnym gospodarczo wówczas kraju i politycznie też jakiś tam porządek zaprowadzany. Jest to bardzo interesujące i to też jest odniesienie do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że bazując na stanie ówczesnej wiedzy można było mieć takie poglądy. My jesteśmy już teraz mądrzejsi o te kilkadziesiąt lat, więc my możemy się śmiać, że ha, ha, ha, no po prostu ciepło się Polacy wypowiadali o Hitlerze. No wypowiadali się ciepło o Hitlerze, bo jeszcze nikt się nie spodziewał tego, co się może wydarzyć.
2: No i patrząc z perspektywy ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, w tamtej rzeczywistości, to Hitler był politykiem i to politykiem skutecznym. Jeśli dzisiaj ktoś wychwala Hitlera, to patrzymy na niego jak na wariata, jak na człowieka, który minął się z rozumem w którymś miejscu. Natomiast wówczas był to jeden z normalnych poglądów politycznych. Narodowcy patrzyli w stronę Mussoliniego, patrzyli w stronę Hitlera i podobały im się te rządy silnej ręki, podobało im się to, co te porządki, które faszyści we Włoszech i naziści w Niemczech potrafili robić. No i liczyli na to, że być może w Polsce też udałoby się coś zrobić podobnego. No nie udało się i całe szczęście, że nie mieliśmy podobnej dyktatury, chociaż żyliśmy w kraju, który był rządzony silną ręką przez wcale nie narodowców, ale przez Piłsudczyków, przez Piłsudskiego. No przecież to Piłsudski w 1926 roku dokonał zamachu stanu. No i tutaj właśnie ciekawe, że ten przewrót majowy w 1926 roku, jaki stosunek do tego przewrotu majowego miała Wielkopolska? Otóż oddziały wojskowe z Wielkopolski zapakowały się do pociągów i chciały ruszyć na pomoc wcale nie Piłsudskiemu, tylko rządowi, Witosowi i prezydentowi. Chciały pomóc wojskom wiernym przeciwnikom Piłsudskiego. Nie dojechali do Warszawy, dlatego że kolejarze zastrajkowali i nie wypuścili tych pociągów. Kolejarze, którzy w Wielkopolsce byli zwolennikami socjalistów i Piłsudskiego właśnie. No więc ten dualizm wielkopolski. Proszę zwrócić uwagę, kolejarze wielkopolscy za Piłsudskim i za socjalistami, wojsko w całości zapakowane do pociągów, do eszelonów i chce jechać walczyć z Piłsudskim. No więc to jest rzeczywistość taka typowo poznańska. Zresztą poznańskie było uważane przez długi czas w dwudziestoleciu międzywojennego za bastion narodowców, tej myśli narodowej, przecież tutaj się odbywały kongresy narodowej demokracji polskie, polskie kongresy narodowej demokracji, więc to się działo właśnie tutaj, w Wielkopolsce, więc te różnice zdań muszą się pojawiać na kartach książki, bo moi bohaterowie byliby bez wyrazu, gdyby nie mieli jakichś konkretnych poglądów politycznych. Dzisiaj wszyscy mamy poglądy polityczne, niezależnie od tego, kto nam się podoba, a kto nam się nie podoba. Gdy spotykamy się ze znajomymi, spotykamy się z przyjaciółmi, czy spotykamy się z ludźmi, z którymi warto porozmawiać, prezentujemy swoje poglądy, bronimy ich, próbujemy polemizować z innymi poglądami. Ale dokładnie to samo robili ludzie w dwudziestoleciu międzywojennym, więc tutaj nic dziwnego, że pojawia się niejaki Talarek, który jest w bałwochwalczy wręcz sposób, podchodzi do Dmowskiego i uważa, że Hitler zrobił porządki w Niemczech, to tak Dmowski zrobiłby te podobne porządki w Polsce, ale pojawiają się też ludzie, którzy są tacy jak Oskierko, warszawiak, który walczył pod wodzą Piłsudskiego, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i patrzył na Piłsudskiego jak na ikonę wolności właśnie, więc dziwił się, że nie wszyscy tutaj mogą kochać Piłsudskiego i nie rozumiał tej poznańskiej rzeczywistości, która była dosyć złożona i niekiedy też niezrozumiała dla Wielkopolan i poznaniaków.
1: Ale Polska przedwojenna, przedstawiona na kartach powieści Na trwogę bije dzwon, to jest również kraj, który przeżywa no, pewne zmiany technologiczne powoli. Mam tutaj na myśli elektryfikację wsi, mamy wzmiankę na początku o szewcu, który pracuje przy lampie naftowej. Nie poprę tej wzmianki konkretnym cytatem, bo on tam był rozbity na parę zdań, stwierdziłem, że po prostu powiem o tym, ale również być może młodsi czytelnicy mogą być zaskoczeni tym, że te cywilizacyjne zdobycze, które dla nas są normą i wydaje nam się, że tak było od zawsze, no to ich nie ma jeszcze, albo dopiero stopniowo się pojawiają właśnie pod koniec lat 30. Mam tutaj na myśli chociażby różne kwestie związane z higieną. I tutaj uwaga, kolejny cytat, dawno nie było cytatu. Tak, kancelaria mecenasa zajmującego się sprawami gospodarczymi i zarabiającego na nich spore pieniądze miała własny wychodek, nazywany nie wiedzieć czemu ubikacją. Tak przynajmniej mówił sam mecenas, który kazał sobie tę ubikację wybudować, żeby nie musieć chodzić na dwór do wspólnego kibla. Bo te wspólne kible to też była, no tak naprawdę, rzeczywistość końca lat 30. No i jeszcze też długo potem, zresztą do dzisiaj tak naprawdę można spotkać kamienice, w których w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku, w których no, jest wspólna toaleta. Mamy również ciekawy cytat związany z higieną, ale również ze sposobami radzenia sobie z pewnymi niedogodnościami. Mam tutaj na myśli taki cytat. U nas, panie komisarzu, odpluskwianie robi się dwa razy do roku. Odpluskwiamy nowoczesną metodą gazową za pomocą gazu cyklon B, dostarczanego w postaci granulatu w metalowych puszkach, opracowaną przez niemiecką fabrykę chemiczną IG Farben. No i oczywiście wiemy, jak cyklon B parę lat później wykorzystywano. I z jednej strony mamy tutaj takie spojrzenie na to, że no pluskwy były wówczas nawet w hotelach, były powszechnym problemem, a z drugiej strony mamy też, no to jest takie puszczenie oka do czytelnika, prawda, że nie wiem, czy to zabrzmi dobrze, jeżeli powiem, że się uśmiechnąłem, słuchając tego fragmentu.
2: No bo znowu patrzymy na rzeczywistość dwudziestolecia międzywojennego, czy końca tego dwudziestolecia z perspektywy naszej współczesnej wiedzy. Ale ten człowiek, który z dumą mówił komisarzowi o tym, że u nich w hotelu jest porządek i czysto, bo odpluskwiają za pomocą środka sprowadzanego z Niemiec, doskonałego środka do odpluskwiania, no on się chwali nowinką techniczną. On mówi, panie komisarzu, u nas nie ma żadnych pluskiew, bo my z nimi walczymy za pomocą chemikaliów, które wprowadzamy z zagranicy, czyli dbamy o naszych klientów. To był taki chwyt reklamowy, taka szeptana reklama, tak? Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy i w związku z tym tylko takie przesłanie było adekwatne do tamtej rzeczywistości. Niczego więcej nie chciał powiedzieć ten hotelarz, ani niczego więcej nie usłyszał Fischer. To my słyszymy więcej, to my patrzymy na tę rzeczywistość dzisiaj, bo wtedy w 1938 roku nikt sobie nie wyobrażał, że środek granulat gazowy, który służy do odpluskwiania, może może służyć do czegokolwiek innego. To dopiero w chorych umysłach gestapowców i esesmanów zrodził się pomysł na zabijanie, techniczne zabijanie ludzi, czyli można by nawet powiedzieć odpluskwianie rasy czy europejskiej rzeczywistości z rasy, która według nich była rasą gorszą i nie powinna mieć w ogóle prawa do życia. To chore poglądy, które gdzieś mogły zrodzić się tylko w jakimś opętanym paranoją umyśle, ale się zrodziły. Tyle, że w 1938 roku nikt jeszcze w ten sposób nie myślał. To też jest coś takiego, że istnieje taki pogląd, że dlaczego Niemcy zaczęli mordować Żydów na skalę przemysłową? Dlatego, że nie mogli sobie poradzić z tym, co zaczęli organizować, bo najpierw Żydów wywozili na wschód, do Polski, tworzyli getta, a później chcieli ich wszystkich wywieźć dalej na wschód, w momencie, kiedy upadnie już Związek Sowiecki, gdzieś ich wyrzucić na Syberię i niech sobie sami radzą. I nagle się okazało, że mają problem, bo problem polega na tym, że w gettach nie ma czym tych ludzi karmić, nie ma pieniędzy na ich utrzymanie, nie ma możliwości funkcjonowania. Zwieźli ludzi z całej Europy do getty w Polsce, w Generalnej Guberni. No i trzeba wymyślić coś. No i wymyślono ostateczne rozwiązanie, dlatego że front dalej się nie przesuwał. Nie było możliwości wywiezienia Żydów gdzieś dalej. No i wpadli na szatański pomysł użycia tego cyklonu B, który tutaj wspominam, środka chemicznego do zwalczania szkodników. Więc kolejna rzecz, o której mówię, to jest właśnie ten moment, że patrzymy dzisiaj z perspektywy czasu na rzeczywistość 1938 roku, mając wiedzę. Jesteśmy wyposażeni w wiedzę historyczną. Tamci ludzie nie byli wyposażeni w wiedzę, bo nie umieli przewidywać przyszłości. Zresztą nikt takiej paranoicznej przyszłości by nie wymyślił.
1: Powieść Na trwogę bije dzwon Ryszarda Ćwierleja to jest również bardzo ciekawy wgląd w przedwojenne polskie społeczeństwo i o tym będziemy rozmawiali za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu skład się nie zmienił. Kuba Kaleta, Ryszard Ćwirlej.
2: Cały czas tu jestem.
1: Tak, ja też cały czas tu jestem. Chociaż mogli...
2: Jesteśmy.
1: Tak, jesteśmy, bo tu jest Polska.
2: Tak jest, to właśnie chodzi.
1: W naszej rozmowie. Ale my w rozmowie naszej sprawdzamy też, jaka kiedyś była Polska. I gdzie była ta Polska i jak wyglądało w niej życie. Dlatego, że Ryszard Ćwirlej napisał i wydał, znaczy wydał, wydało wydawnictwo Agora tak naprawdę. Książkę Na trwogę bije dzwon. Jest to kryminał osadzony w realiach przedwojennych, to na ostatnią chwilę przed wybuchem II wojny światowej nieomal, ale mamy również w tej książce taki ogląd tego, jak wyglądało ówczesne polskie społeczeństwo. No i pierwsze, co się rzuca w oczy, jeśli chodzi o te kwestie, no to rozwarstwienie społeczne. I mamy na przykład postać hrabiego Zygmunta Edwarda Raczyńskiego, który rzuca francuskimi zwrotami, zasłania nos jedwabną, perfumowaną chusteczką i można przeczytać, że nie lubił on czytać scen przemocy nawet w książkach, a co dopiero oglądać efekty jej stosowania w rzeczywistości. Czyli po prostu to jest taki francuski piesek, można powiedzieć, który przez wzgląd na swoją wysoką pozycję społeczną może sobie pozwolić na to, żeby być trochę z dala od tych, powiedzmy, doczesnych problemów, tej no, nierzadko brutalnej rzeczywistości końcówki lat 30. Mamy również, pozostając właśnie w tym arystokratycznym kręgu, bardzo ciekawą rozmowę nadkomisarza Fischera z hrabiną Cecylią Karoliną Raczyńską von Eisedel. I brzmi ona tak, fragment oczywiście. Rozumiem, wyrwanie z naturalnego środowiska, zerwanie przyjaźni i zawarcie nowych znajomości. Pociechy chodziły do miejscowej placówki. Pan raczy żartować. To nie miejsce dla nich. To szkoła dla wieśniaków. My, szanowny panie, uczyliśmy dzieci w domu, a klasy zaliczały pisząc egzaminy eksternistyczne w niemieckiej szkole w Pozen. To była dość trudna i uciążliwa sytuacja, więc między innymi ze względu na ich dobro postanowiliśmy o wyjeździe. Z samą szkołą rzeczywiście nie mieliśmy kontaktu. Wie pan, to przecież taka placówka dla ludu. Cóż mielibyśmy tam robić? Wie pan, może to nie jest ważne, ale tam za niesubordynację albo brak postępów stosuje się jeszcze karę chłosty. Jak w XIX wieku. Kierownik Eckert bił podopiecznych? Nie, broń Boże. Odbicia jest pedel. Kierownik nie. On tylko co najwyżej wskazywał, komu trzeba wymierzyć karę. Sam nigdy by dziecka nie uderzył. I tutaj dwa bardzo ciekawe aspekty, bo mamy oczywiście arystokrację, powiedzmy, klasę wyższą, która no, nie będzie się bratać przez ludem, tak? Nie będzie posyłać dzieci do szkoły dla wieśniaków. A z drugiej strony mamy również, no, interesujące z punktu widzenia współczesnego podejście do kar cielesnych. To nie jest tak, że hrabina oburzyła się w ogóle na to, że dzieci są bite, tylko na to, że dzieci nie mógł bić kierownik, no bo odbicia dzieci to jest kto inny. I jasne, tutaj znowu to jest chyba taka stała powracająca puenta tych kolejnych właśnie fragmentów naszej rozmowy i kolejnych kwestii i wątków, które poruszamy, że z punktu widzenia współczesnego czytelnika jest to oczywiście zabawne, natomiast wówczas tak właśnie wyglądało życie.
2: No przecież to nic nadzwyczajnego, że jeśli ma się w szkole jakiegoś szczególnie opornego wobec wiedzy ucznia, no to trzeba mu jakoś tę wiedzę wtłoczyć. Może nie do głowy, ale chociaż do tyłka. No a najlepszym do tego sposobem jest użycie rózgi, czy jakiegoś kija, czy wskaźnika. No to przecież nieodległe czasy, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej i byli nauczyciele czy nauczycielki, które biły nas po łapach linijkami. To były lata 70., 80. i dzieci były karcone przez nauczycieli, nauczycielki za mizerne postępy w nauce albo za przeszkadzanie w lekcjach linijką. Linijką się lało po tyłku albo się lało dzieci po rękach. A dzieci, które przychodziły do domu skarżyć się na nauczycielkę, jeszcze mogły zostać okrzyczane i strofowane przez rodziców. Jeśli przeszkadzasz, to pani nauczycielka miała rację. Nie jesteśmy w stanie

0: Wyobrazić sobie w dzisiejszych czasach dziecka, które wysyłamy do szkoły i ona wraca z śladami na rękach czy na pupie po jakiejś karze chłosty. Ale 30-40 lat temu to było jeszcze całkiem normalne, a przed wojną nie było w tym niczego nadzwyczajnego. Pamiętam opowieści mojego taty, który chodził do szkoły wiejskiej, który mówił, że tam nauczyciel stosował karę cielesną na porządku dziennym, ale kara cielesna polegała między innymi na tym, że była połączona z karą psychiczną. Dziecko dostawało scyzoryk i miało pójść do ogrodu czy do sadu, wyciąć kij, którym będzie okładane. To już było znęcanie się, nie mówiąc już o samym biciu. To już było znęcanie się, bo to dziecko musiało dokonać wyboru, tak? Zrobiło coś złego i szło gdzieś tam do jakiegoś miejsca i wycinało witkę, którą musiało przynieść nauczycielowi i tą witką, którą wycięło, dostawało po pupie. Więc tamten czas był charakterystyczny dla rozwoju cywilizacyjnego. Im więcej przeżywamy, im więcej doświadczamy, tym bardziej odrzucamy sposoby postępowania naszych przodków. Nie wszystkie, bo niektóre tradycyjne rzeczy zachowujemy, ale kara chłosty, bicie dzieci powinno już dawno odejść w zapomnienie i powinniśmy w ogóle nie myśleć nawet o tym, że możemy podnieść rękę na małego człowieka, a jednak są wśród naszych polityków ludzie, którzy uważają, że bicie dzieci nie przynosi im ujmy, a dziecko w ten sposób jest dobrze wychowane, jeśli od czasu do czasu dostanie od taty klapsa. No więc patrzymy na to bicie w książce opowiadającej o latach 30. jak na coś dziwnego, chociaż jeśli rzeczywiście rozejrzymy się wokół siebie, to chyba jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby rzeczywiście jako społeczeństwo, żeby rzeczywiście móc wobec wszystkich powiedzieć, wobec wszystkich tych, którzy stosują te kary cielesne, że robić tego absolutnie nie wolno. Jeśli zobaczylibyśmy na ulicy kogoś, kto bije dziecko, oczywiście zwrócilibyśmy na to uwagę, ale często jest tak, że to dziecko jest bite za drzwiami w zamkniętym mieszkaniu i na krzyki dziecka sąsiedzi nie zawsze są w stanie uwagę zwrócić.
1: No to jeszcze w nawiązaniu do tej wzmianki pańskiej o politykach, myślę, że ci politycy, o których mowa, no bardzo dobrze by się odnaleźli właśnie w rzeczywistości, w fabuły książki Na trwogę bije dzwon, pod warunkiem, że oni byliby w tej klasie uprzywilejowanej.
0: Pewnie tak, tylko że nie wszyscy z nich na pewno znaleźliby się w tej klasie uprzywilejowanej, bo to jest właśnie tak, że często patrzymy na te lata 20 i 30 i wydaje nam się, jak się wtedy fajnie żyło, tak? Żyło się naprawdę super, bo patrzymy na te lata z perspektywy czy poprzez różowe okulary, postrzegając je jako sielankowe życie wyższych sfer. Ale bo widzimy je na filmach przedwojennych, albo widzimy je na filmach opowiadających o tamtych czasach i wydaje nam się, że to wszystko było ładne i piękne, ale świat nie polegał na tym, że wypełniały go damy ubrane w piękne suknie i panowie w cylindrach ubrani w surduty i fraki, ale to był tylko wierzchołek wielkiej góry lodowej, a to wszystko, co działo się pod spodem, to byli właśnie ci ludzie, którzy bili dzieci, ci ludzie, którzy zabijali się walcząc o trwanie na ulicach, którzy walczyli o zdobycie pożywienia, którzy walczyli o to, o przetrwanie. Biedota miejska, ludzie, którzy nie posiadali wykształcenia. Tak naprawdę, gdybyśmy przeanalizowali jakiekolwiek miasto, to mieliśmy do czynienia z miejscami, enklawami, w których żyli ludzie, którzy mieli pieniądze i te enklawy otaczali ci wszyscy, dla których wyzwaniem był każdy dzień, bo każdego dnia walczyli o przetrwanie, walczyli o przeżycie. Także spoglądamy na rzeczywistość lat 20. i 30. i troszeczkę widzimy ją poprzez sceny filmowe, a nie zagłębiamy się za bardzo w tą rzeczywistość, która była prawdziwa. I myślę, że próbuję odkryć tę prawdziwą rzeczywistość, pokazując Poznań, ale dzięki temu inne miasta w Polsce, pokazując je takimi, jakie one były naprawdę.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Ryszard Ćwirlej. Rozmawiamy o jego najnowszej książce, czyli o kryminale Na trwogę bije dzwon. I przed nami ostatnia i chyba najkrótsza część rozmowy, w której to poświęcimy parę słów formie oraz postaci nadkomisarza Antoniego Fischera.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Ryszard Ćwirlej. Rozmawiamy o najnowszej książce Ryszarda Ćwirleja zatytułowanej Nad Frogę bije dzwon. Ja już o tym chyba wspominałem, ale to, co bardzo mi się podoba właśnie w tej powieści, to jest taki gawędziarski styl opowiadania. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że chyba o tym nie mówiłem, ale ja bardzo lubię, kiedy nawet czytając literaturę gatunkową, która no powiedzmy ma służyć rozrywce, kiedy jest w tej literaturze jakaś wartość dodana. I tutaj mamy już omawianą wielokrotnie oczywiście potężną dawkę historii i tej wielkiej, i tej takiej zupełnie przyziemnej, ale również to, co zawsze mi się podobało od najmłodszych lat jako czytelnikowi, słówka. I tutaj w przypadku książki Nad Trwogę bije dzwon mamy mnóstwo słów z epoki, słów z Gwary Poznańskiej i nawet je sobie wypisałem, ale to chyba nie ma sensu, żebym je wymieniał, dlatego że wystarczy tak naprawdę otworzyć powieść Nad Trwogę bije dzwon na losowej stronie i jest 100% szans, że trafi się na przynajmniej jedno takie słówko z epoki. Jest to bardzo interesujące, dlatego że niektórych słów no, można się domyślić z kontekstu. Niektóre są zupełnie, zwłaszcza dla niepoznaniaków, są zupełnie zagadkowe. Na szczęście na dole w dolnych przepisach są wyjaśnienia, co one oznaczają. I ja się czułem trochę, jakbym czytał książki, on był Zbigniew Nienacki, czyli cyklo
2: Pan Samochodzik.
1: Tak, Pan Samochodzik, wychowałem się na nich i tam też właśnie było, zresztą nie tylko, bo też przecież z tego co kojarzę, to też w Marku Piegusie były chyba Edmunda Niziurskiego, były właśnie tego typu różne takie archaizmy powplatywane, no dla mnie to była świetna zabawa właśnie, no i przy okazji też trochę poszerzyłem swój wokabularz.
2: A jest jakieś takie słówko, które szczególnie się Panu podoba?
1: Już mówię, spisałem sobie tutaj, ja oczywiście te nieznane mi słowa sprawdzałem. To, co mnie szczególnie zainteresowało, to był fryżyder, czyli wczesny model lodówki, szafa chłodząca tak naprawdę.
2: Tak, ale to nie jest słowo gwarowe, to jest takie naturalne słowo, które weszło gdzieś tam prosto z Francji wraz z lodówką, której jeszcze nikt nie nazwał lodówką, tylko trzeba było dać słówko, które było przełożeniem bezpośrednim, fonetycznym niemalże słowa francuskiego.
1: Pedel brzmi bardzo dźwięcznie, ale ja akurat znałem znaczenie tego słowa, no to jest woźny tak naprawdę.
2: Tak, i to też nie jest gwarowe, to jest takie słówko, które gdzieś tam chyba z niemieckiego się wzięło, ale to właśnie jest słowo określające tego stróża, czy woźnego szkolnego, tak się mówiło na takich ludzi.
1: Bardzo uroczym określeniem jest słowo juchciarz, czyli złodziej.
2: Juchta, czyli tak. Kradzież, to już jest typowo gwarowe poznańskie, juchcić, czyli kraść, i ktoś, kto chodzi na juchtę, to jest złodziej. Typowe poznańskie słowo, znane, funkcjonujące do dzisiaj, może już nie tak szeroko funkcjonujące jak kiedyś, ale może mniej złodziei jest, albo mniej juchciarzy w Poznaniu i w Wielkopolsce, już rzeczywiście trąci pewnym anachronizmem, ale rzeczywiście jest to słowo charakterystyczne dla poznańskiej gwary.
1: Przez różne przypadki odmieniane jest też słowo szuszfol.
2: Szuszfol, czyli człowiek, który jest takim zaniedbanym, kiepsko wyglądającym, byle jakim osobnikiem, którego nie dopuścilibyśmy do świątecznego stołu, no chyba, żeby był tym niespodziewanym gościem, dla którego zawsze jest postawiony talerz. Ale szuszfol to jest ktoś, kto, o kim możemy z lekceważeniem pewnym powiedzieć, że jest to człowiek byle jaki.
1: No i bardzo ciekawym jest też słowo lujówka, czyli no, tak naprawdę jest inne określenie kaszkietu. Jest to tym ciekawsze w kontekście chociażby określenia luj. A mówię o tym dlatego, że jestem świeżo po lekturze książki Michała Witkowskiego, który lujami nazywa, zresztą z tego co wiem dość powszechne określenie, mężczyzn heteroseksualnych, których można powiedzmy przekabacić i namówić na odbycie stosunku homoseksualnego.
2: O, to nie wiedziałem, ale to lujówka nie ma z tym nic wspólnego. To jest po prostu taki kaszkiet typowy, kraciasty, który nosili ludzie. Przede wszystkim ważne jest to, że musieli coś nosić na głowie, bo nie wszyscy wiedzą dzisiaj, że kiedyś, w tamtych czasach, o których piszę w tej powieści, człowiek bez nakrycia głowy to był szuszfol jednak, to był człowiek byle kto, to była łachudra jakaś. Natomiast wszyscy ludzie chodzący po ulicach powinni nosić nakrycia głowy. Panie jakieś kapelusiki, kobiety ze wsi chusty, mężczyźni robotnicy kaszkiety, ewentualnie lujówki, natomiast ludzie z sfer wyższych urzędniczych, powiedzmy, i wyższych, chodzili w kapeluszach. Człowiek, który wychodził na ulicę bez nakrycia głowy, traktowany był jak ktoś co najmniej dziwny, więc dlatego te czapki były bardzo istotne, bo po nich można było też określić, kto przynależy do jakiej grupy społecznej, czy do jakiej warstwy społecznej.
1: To poświęćmy jeszcze parę słów głównemu bohaterowi powieści Na trwogę bije dzwon, czyli nadkomisarzowi Antoniemu Fischerowi. To jest szef poznańskiej grupy pościgowej, czyli policyjnego oddziału, który zajmuje się łapaniem najgroźniejszych przestępców. Wiemy też, zresztą to pada wprost w pewnym momencie, że Antoni Fischer jest oficerem Wojska Polskiego w stopniu majora i że jest weteranem bitwy pod Sommą z 1916 roku. I ja nie wynotowałem sobie tutaj, przepraszam, od razu żadnych konkretnych cytatów, ale odniosłem wrażenie, że nadkomisarz Fischer jest mało przyjemny w obyciu. Że bywa taki obcesowy.
2: Oschły czasami, no. Czasami jest taki rzeczowy i niedopuszczający do tego, żeby ci, z którymi się spotyka na drodze służbowej, żeby mogli zdobyć się na jakąkolwiek poufałość. No to też jest taka postawa człowieka przygotowanego do życia w Armii Pruskiej. On był oficerem Armii Pruskiej, podporucznikiem i w momencie, kiedy skończyła się tu dominacja Armii Pruskiej, zaczęło się Powstanie Wielkopolskie, wstąpił do Armii Powstańczej, objął dowództwo nad kompanią powstańczą w Poznaniu, no i wyniósł z tego okresu szkolenia wojskowego pruskiego pewien taki pruski dryl, czyli on jest takim typowym produktem tej machiny wojennej, wojskowej okresu pruskiego, czy cesarstwa pruskiego, i później te nawyki, które gdzieś tam zdobył w tej pruskiej rzeczywistości, przenosi na tę rzeczywistość policyjną. Jeśli chodzi o sprawy domowe, rodzinne, to jest to zupełnie inny człowiek, ciepły, przyjazny i kochający swoich bliskich, natomiast myślę, że tworzy wokół siebie taką, w zawodowych kwestiach, taką wokół siebie taką otoczkę, która ma sprawić, żeby traktowano go jak rzeczywiście człowieka, który jest tą taką osobą na dystans, nie dopuścić do siebie, nie zamierza dopuścić do siebie, do jakiejś bliskości ludzi, którzy są w jakiś sposób od niego zależni. I też nie chodzi o kwestie służbowe, bo ma przecież tam wśród swoich podwładnych ludzi, z którymi jest na stopie przyjacielskiej. To są jego dawni podoficerowie, Olkiewicz i Okoń. To są dwaj ludzie, którzy walczyli z nim w powstaniu, później byli na wojnie polsko-bolszewickiej i do nich odnosi się w sposób przyjazny, chociaż też ta hierarchia służbowa jest zachowana. Ale rzeczywiście jest to oficer, taki typowy przykład oficera z pruskiej wojskowej szkoły, który pewne nawyki z tamtych czasów przenosi do współczesności. Jest to też rzeczywiście człowiek dobrze wychowany i człowiek szarmancki wobec kobiet, który nie zawsze potrafi z tymi kobietami sobie poradzić, ale stara się w tej rzeczywistości być przydatnym elementem tworzącym rzeczywistość policyjną w odrodzonym państwie polskim.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Ryszard Ćwirlej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również. Do zobaczenia w takim razie.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.